swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
2: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
3: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
2: Wspaniale się to ogląda.
3: A jak smakuje?
2: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj Gamę Renault. Modny kaptur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Wodoodporna kurtka turystyczna Kashua MH500 w promocji z apką już za 299,99 zł 99 groszy tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 399,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Viens, je t'emmène sur ma planète.

0: Reklama.
1: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
0: Reklama.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka 20C.
3: Pogoda na dziś.
4: To mamy dość pochmurny i deszczowy miejscami niedzielny poranek. Pada w kilku miejscach na południu Wielkopolski. A czy będzie padać w ciągu dnia? Według synoptyków przelotne opady możliwe aż do późnego popołudnia, ale niekoniecznie intensywne. Na termometrach teraz bardzo skromnie, tylko 15 stopni, ale będzie cieplej, po południu nawet do 25.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka 20C.
5: Właśnie minęła
4: 8.
5: Radio Centrum.
3: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: W rocznicę rzezi wołyńskiej słychać głos o pojednanej Europie. Dorożki na krakowskim rynku zostają, ale batalia o nie jeszcze się nie skończyła. Hiszpania, Francja oraz Argentyna, Anglia to półfinały piłkarskiego mundialu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jeśli Ukraina chce wejść do Unii Europejskiej, to musi rozliczyć się ze swoją historią i odciąć się od nacjonalizmu. Takie głosy było słychać w dniu uroczystości 83. rocznicy rzezi wołyńskiej. Wawrzyniec Zakrzewski.
7: Premier Donald Tusk mówi o prawdzie, o konieczności wskazania winnych, o jednoznacznym potępieniu ludobójstwa na Wołyniu, o tym, że fundamentem wspólnoty europejskiej jest nazywanie rzeczy po imieniu.
8: Kto chce przyłączyć się do tej wspólnoty, musi być na tę prawdę gotowy.
7: Tymczasem PiS, a dokładnie kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek, nie widzi już dla Ukrainy miejsca w Europie.
9: Składamy projekt uchwały w sprawie sprzeciwu wobec członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej w związku z gloryfikacją sprawców zbrodni wołyńskiej.
7: Mowa tu o niedawnej decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA.
6: Kierowcy panikują przed nowym tunelem na S1 w węgierskiej Górce. Zawracają i jadą pod prąd. Doszło tam do kilku takich bardzo niebezpiecznych sytuacji. W błąd może wprowadzać jedna z aplikacji nawigacyjnych, która po pominięciu zjazdu sugeruje zawracanie. Drogowcy apelują, by nie ufać w 100% nawigacji i patrzeć na znaki. Batalia o krakowskie dorożki nadal trwa. Mimo decyzji radnych o tym, że mają zostać w mieście, aktywiści i prozwierzęce organizacje zapowiadają dalsze działania, jak zauważa rzeczniczka praw zwierząt w Krakowie Sabina Janeczko.
10: Wiem, że są podnoszone argumenty, że to jest nasza tradycja krakowska, natomiast pamiętajmy, że tutaj ministerstwo odmówiło wpisania krakowskiej dorożki na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.
6: Miejska Komisja Ochrony Środowiska proponuje zastąpienie ich na przykład dorożkami elektrycznymi. Na razie jednak dorożki konne pozostają. Poznaliśmy pary półfinałów piłkarskiego mundialu. Francja zagra z Hiszpanią, a Argentyna z Anglią. W nocy Argentyńczycy wygrali po dogrywce ze Szwajcarią 3-1, a Anglia też po dogrywce 2-1 z Norwegią. Półfinały we wtorek i środę.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Czyli Messi gra dalej, naszych na mundialu nie ma, emocji trochę mniej i dobrze, przynajmniej się nie denerwujemy. A zresztą bylibyśmy już dawno w domu, prawdopodobnie na tym etapie. 3 minuty po 8, niedzielny poranek, Tomek Michalak, cześć, witajcie.

0: To Gibbs i Goto For Money z numerem Ostatni Dzień Lata. No całe szczęście, że do ostatniego to jeszcze nam sporo czasu zostało, więc korzystajcie z lata i z wakacji. Wiem, że pogoda za oknami może nie zachęcająca, ale tak jak wspomniałem, specy od Meteo są tego zdania, że jeszcze dzisiaj sporo słońca będzie. Na niedzielę, zwłaszcza po południu, więc czekamy bardzo. Jeśli chodzi o muzykę dla Was na niedzielny poranek, no to na przykład Taylor Swift z nowym numerem już za chwilę. W kalendarzu mamy 12 dzień lipca, niedzielę, a jeśli chodzi o dzień, no to ten jest już krótszy od najdłuższego, uwaga, o 21 minut. Trochę nam dnia ubyło, ale póki co nie będziemy rozpaczać, jest nadal pięknie.
1: Reklama.
2: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
1: Reklama.
3: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
3: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
0: Reklama.

0: Głos Ewangelii.
1: Niedzielny poranek to kolejne spotkania z reportażami Fundacji Głos Ewangelii. Dzisiaj druga część reportażu i historia osoby, która nie miała wielu marzeń. Dwa, może trzy, może jedna, aby żyć inaczej niż rodzice. Drugie, by stworzyć dom, w którym dzieci będą szczęśliwe. Nic nie wskazywało, aby kiedykolwiek mogło się to ziścić, ale dawca marzeń zadbał o wszystko i się udało. Posłuchajcie tego reportażu.
2: Nie daj, bym żył tak jak oni. Reportaż Henryka Dedo i Magdy Balcerak. Część druga.
3: Wszyscy razem przyszliście w jednym momencie, czy dziewczynki wy przyszłyście wcześniej?
4: Nie! Ja, Patrycja i ja. I
5: nie, to najpierw to tak. Michał pierwszy przyszedł do tego domu,
6: później my w trójkę,
5: a później
6: Artur, Amela i
7: Wiktoria.
8: Także inne dwie dziewczynki i ja.
9: Ola, Patrycja i Damian zostały przywiezione z wyniku interwencji. Emocje, to widać było w tych dzieciach, dużo takich emocji, szczególnie w Oli. Ona to tak bardzo, jak opowiadała o tym, co było w domu, to ona po prostu, te emocje to wręcz tak wychodziły z niej. Ta złość, ten gniew, ten żal po prostu, że ich zostawiali całymi nocami, że one były same, że one się bały, że jakiś tam wujek przychodził do nich i bił je. To po prostu, to się z nich tak, szczególnie tak z Oli, bo Damian z Patrycją, Patrycja była bardziej taka zamknięta, gdzieś te emocje tak tłumiła w sobie, niewiele chciała mówić, parę jedynie takich zdań, natomiast najwięcej tutaj Ola była taka, że gdzieś tam to wyrzucała z siebie, że były głodne, że nie miał co jeść, że nie chodziły do szkoły, bo nikt ich nie wysłał.
3: Słuchajcie, a teraz wujek Wojtek opowiem wam o takich historiach ze swojego życia, jak się jego życie zaczęło zmieniać.
10: Ja nigdy się nie cieszyłem, jak w domu były pieniądze. Wiecie dlaczego?
11: No bo kupowali ten.
10: Ty wiesz dokładnie, nie?
11: Ja też.
10: U mnie to się zawsze kończyło awanturą, jak były pieniądze w domu. Pamiętam też kiedyś, jak ten pan, który zżył moją mamą, bił moją mamę, wziął buta, takie buty szpilki, wiecie jak wyglądają? Damskie buty. I tak ją bił po głowie. Krew zaczęła lecieć, jak ja to widziałem, to było coś strasznego.
11: Mogę zadzwonić.
9: A wujek nie miał telefonu przecież w tym czasie. No był dzieckiem.
10: Czasami dzwoniłem. Czasami robiłem tak, że udawałem głos męski, bo po drugiej stronie była budka telefoniczna i wtedy wybierałem numer 997, udawałem wtedy głos męski. Mówię tak, dzień dobry. Pod tym i pod tym numerem biją się i kłócą. I kobieta jest zakrwawiona. Szybko przyjedźcie. Odkładałem słuchawki i uciekałem. I później patrzyłem z góry i jedzie policja.
9: Nie, one myślę, że one nie wiedziały, co to znaczy mieć dzieciństwo. A one po prostu teraz są dziećmi. Mogą być po prostu dzieci, nie muszą się martwić. Nie muszą się opiekować swoim rodzeństwem, dbać o, robić sobie samemu, przygotowywać jedzenie, czy zastanawiać się, czy mogą pójść do szkoły, czy nie. Amelka kiedyś jak była, to 7-letnie dziecko, które jest przysłodkim dzieckiem. Ona zawsze próbowała być taka twarda, niczego się nie bać. Ona zawsze mówiła, że ona się niczego nie boi. Ona jest taka... To było takie jakby samoobrona, że ona broniła się przed tymi wszystkimi rzeczami w taki sposób, że próbowała być taka zamknięta i twarda. A teraz po prostu jest takim miękkim, no kochanym po prostu, otwartym. Pani w szkole bardzo ją chwali. Mówi, że jest niesamowitym dzieckiem, że po prostu, że Amelka jest takim kochanym, niesamowitym dzieckiem, jest bardzo koleżeńska, że pani jest bardzo z niej zadowolona, nie? Artur mówi, że on dopiero u nas nauczył się i zaczął na przykład rysować. On nie wiedział, że tak fajnie rysuje, bo lubi rysować. Także gdzieś tam mogą też odkrywać pewne rzeczy, które mogą robić, że są zdolne, że potrafią coś robić, nie?
10: Ja byłem cały czas na ucieczce. Wtedy z domu dziecka, 2 lata, policja mnie nie szukała, dała sobie spokój ze mną. Ja miałem około 15 czy 16 lat wtedy, a ja skończyłem edukację na 5 klasie podstawowej. Odzywało się w moim sercu takie myślenie, co ty będziesz miał po prostu, ty będziesz tak samo żył jak mama z tym konkubentem. Myślę, a może ja pójdę sobie do szkoły podstawowej i powiem, że mnie przyjęli, zobaczymy co zrobią. I ja tak poszedłem z ulicy, pani dyrektor zrobiła ogromne oczy. Ja mówię, że ja się chcę uczyć, że po prostu taka i taka sytuacja. Opowiedziałem i oni mnie przyjęli. Ale wiesz, ja miałem 15 właśnie czy 16 lat, 5 klasa, to są dzieci, nie? To są 12-latkowie, nie? Ja wchodziłem do klasy w kombojkach, długie włosy, kolczyki I jak ja wchodziłem do klasy, no to taki, można powiedzieć, dla tych dzieci to taki postrach trochę na tamte czasy i w szkole tak samo. No i moja wychowawczyni kiedyś powiedziała, że no niestety ja nie będę mógł chodzić do tej szkoły dalej. Między innymi też dlatego, że ja powinien być dom dziecka, ale oni mogą mi załatwić taki ośrodek szkolno-wychowawczy, bardzo blisko Wałbrzycha. I na soboty, niedzielę będę mógł przyjeżdżać do domu, ona mi to załatwi. Tak mi powiedziała moja wychowawczyni. Ja przemyślałem to i powiedziałem, że okej, w porządku, chciałbym po prostu skończyć chociaż tą szkołę. Podstawową, wtedy myślałem tylko o tym, nie?
9: Niech pan zmiata i nie lata.
5: Niech pan zmiata i nie lata i zostawi lepiej mnie, bo ja jestem biegowata, a pan nie. Powiedziała i tym prędzej odleciała, a wietorem zrobił pralmu
10: humor. Byłem w tym ośrodku, zacząłem się uczyć, była możliwość zrobienia w jednym roku dwie klasy, więc tak zrobiłem. I właśnie w tym ośrodku widziałem właśnie, że są dwie takie panie. U nich było czuć coś takiego, że one nie przychodzą do pracy odbębnić swoje tam 8 godzin i pójść, ale że to były osoby, które są naprawdę nami zainteresowane. I pamiętam taką sytuację właśnie, jak zaczęliśmy rozmawiać z nimi i nagle w rozmowie w którymś momencie padło właśnie hasło Niki Krus opowiada. I mi się teraz przypomniała ta książka, którą ja rok czy półtora temu czytałem. I ja mówię, ale ja znam tą książkę, nie? Macie tą książkę? Tak, mamy. To przynieście mi ją, ja bym ją chciał przeczytać. I wtedy już ją przeczytałem od początku do końca i ona zupełnie inaczej wtedy na mnie już wpłynęła.
0: Się, że zimna wiosna zamienia się w gorące lato.
10: W tym czasie jeden z moich braci już siedział w więzieniu, drugi był w poprawczaku. Trzeciemu też groziło tam jakaś kara też pozbawienia wolności. A ja miałem już wtedy 16 czy 17 lat. Też byłem bardzo blisko już tego, żeby trafić do więzienia. Czasami ja chodziłem tam pod areszt śledczy do mojego brata. To oni mi przez te kraty krzyczeli do mnie, że Wojtek, masz kraty w oczach. Wykręć jakiś numer, my ci tutaj łóżko już przygotowaliśmy. Jak oni tak krzyczeli, to człowiek tak rósł. A z drugiej strony w sercu to takie pragnienie, że ja nie chcę tego. A z drugiej strony nie miałem czego innego. Jak przeczytałem właśnie tą książkę, to pomyślałem sobie, że ja bym tak też chciał żyć jak ci ludzie. I oni mnie zabrali na taką konferencję chrześcijańską, gdzie ja zobaczyłem ludzi, którzy byli narkomanami i ich życie zostało wyzwolone, byli alkoholikami, również ich życie zostało wyzwolone. Dla mnie to po prostu było coś niemożliwego. Jak Bóg może coś takiego zrobić? I w moim sercu takie głębokie wołanie gdzieś tam do Boga. Boże, jeżeli jesteś, zmień coś w moim życiu. Boże, pomóż mi w moim życiu.
9: A jaką ostatnią historię czytaliśmy?
5: O owieczkach.
9: O owieczkach. To moja ulubiona historia o owieczkach.
5: Moja też.
9: Mhm. A co jest tam takiego twojego ulubionego w tej historii?
5: Jak owieczek. Że pasterz miał sowie, tak jedna mu zginęła. Mhm. I było 90.
7: Ja pamiętam, jak pasterz znalazł owieczkę.
10: Jak ja byłem na tej konferencji, wtedy powiedziałem, że Boże, albo teraz, tutaj, ja oddam Ci swoje życie, albo po prostu wrócę do Wałbrzycha i będę robił o wiele gorsze rzeczy. I praktycznie moje życie się zmieniło z dnia na dzień. Wróciłem do domu, nasze mieszkanie to przekształciliśmy. Ja wziąłem takim porywie moim, to wcześniej mówię, bo jest libacje w tym mieszkaniu, gdzie mieszkałem z bratem, a ja wziąłem lutownicę. I na nadprożach od strony korytarza zacząłem lutować lutownicą dom uczniów Jezusa Chrystusa, nie? I sąsiedzi szli i patrzą na mnie i mówią, ty Macie, co ty robisz, nie? Ja mówię, że od tej pory to będzie dom uczniów Jezusa Chrystusa, a ty już całkowicie zwariowałeś. No, a też jeszcze wam powiem taką ciekawą jeszcze rzecz. Pamiętam taką sytuację, jak byłem jeszcze w ośrodku szkolno-wychowawczym. Wkradłem się do takiej szafki i zobaczyłem, że tam w tej szafce jest taki fajny zegarek. Taki zegarek, że jak był dzień, no to pokazywał tarczę dnia, a jak była noc, to tarcza się ściemniała. I strasznie mi się ten zegarek spodobał, więc go sobie schowałem do kieszeni i zamknąłem tą szafkę. Jeszcze później wziąłem inne rzeczy, pokradłem, typu jakieś obrazy. Wziąłem to wszystko do mojego domu i dawałem to ludziom w prezencie. Między innymi zegarek dałem na urodziny mojemu tacie, który się bardzo z tego zegarka ucieszył. Nie wiedział o tym, że to kradziony. I jak przyszedł taki czas, Ja się nawróciłem do Pana Jezusa, to Bóg poruszył moje serce i powiedział do mnie, żebym zabrał te wszystkie rzeczy, które były kradzione i żebym poddawał tym osobom. Powrotem. No. Wtedy pojechałem do mojego taty i mówię do niego: tata, oddawaj mi zegarek. A tata do mnie mówi: ty jesteś nienormalny? Dałeś mi go na urodziny. Ja mówię: ale on był kradziony, oddawaj ten zegarek. I tata taką złością mi go oddał. I wiecie co, i pojechałem do tego ośrodka i kiedy wszedłem do tego ośrodka, zobaczyłem tam różnych wychowawców i wyciągałem te moje rzeczy skradzione. Zacząłem opowiadać, że ja kiedyś ukradłem te rzeczy, a teraz chcę je oddać, bo moje życie się zmieniło. A i później chciałem jeszcze ten zegarek oddać, a nie było akurat tej pani, której ten zegarek był wcześniej, więc powiedzieli mi, gdzie ona mieszka. Odszukałem ją, zapukałem do drzwi, jak ona otworzyła drzwi, zobaczyła, że ja stoję pod drzwiami, to się przestraszyła. A ja mówię, że ja mam coś dla pani. Ona tak patrzy, taka zdziwiona i ja wyciągam zegarek. Ona: a skąd go masz? A ja go pani ukradłem. Ale mówię, Bóg zmienił moje życie i po prostu przyszedłem go dzisiaj oddać. I tak to się właśnie po prostu skończyło.
12: Mnie to trochę druzgocze.
3: Co cię druzgocze?
12: Te historie.
3: Było strasznie, ale myślę, że jest dobry koniec, co?
12: Dobry koniec jest. Ale początek był smutny.
7: Czy cię lubię?
10: Nie, praktycznie od tamtej pory minęło 20, zaraz będzie 21 lat, nie? Jak to minęło. Poszłem do szkoły, po szkole poznałem moją żonę Moniczkę na jednym z takich spotkań chrześcijańskich. Wzięliśmy ślub, zamieszkaliśmy później tutaj w Walimiu. Pojawiło się pierwsze dziecko.
9: Zawsze myślałam, że żeby nasz dom służył Bogu. Nie wiem w jaki sposób, tak? Ale taka była gdzieś tam modlitwa, żeby nasz dom, nasze mieszkanie, nasz dom służył Bogu. I dzieci się tak przewijały w różnych naszych rozmowach. Często o tym rozmawialiśmy, modliliśmy się o to też często, tylko że sytuacja nam nie pozwalała, nie? Ale myślę, że to była taka wspólna myśl. I w zależności od tego, kto więcej o tym myślał, ten bardziej to jak gdyby tak nakręcał, prawda? Tak zachęcał do tego, nie? Później jak już tak nasze dzieci podrosły, stały się większe, już bardziej samodzielne, widzieliśmy, że no, bardziej mamy taką stabilność większą i że możemy podjąć już jakieś konkretne decyzje, że zgłosimy się do PCPR-u, bo trzeba przejść oczywiście całą tą procedurę, szkolenia. Pomału przechodziliśmy, no i dostaliśmy Michała.
10: Cichy. Okej, okay, to jest dobrze, ale 14 miałaś rozbić na dziesiątki i na jednostki. Tutaj dziesiątkę zrobiłaś, dobrze, ale zapomniałaś o czwórce. Gdzie jest czwórka? Zmazujemy to.
7: Tobą.
10: Nie, pytanie za 100 punktów.
12: Jakie?
10: Czy Michałek jest przygotowany do szkoły?
12: Nie.
10: I co? No i co?
7: Wujek już.
10: Spakowany do szkoły?
12: Nie, muszę się spakować.
10: Zapraszam z plecami. A wiesz co masz jutro?
12: Na basen.
10: No i co? Przygotowane ubranie na basen?
12: Nie.
10: No i jak to
9: tak. A jakie macie marzenia? Macie jakieś marzenia?
7: Ja
8: mam.
7: Żeby jeździć na koniu.
9: Dobra, to wiemy.
7: Ja chcę być piłkarką.
9: Ale coś takiego wyjątkowego.
8: Ja mam fajne marzenie.
9: Jakie masz?
13: Ja chcę być policjantem.
8: Ja chcę być snajperem i będę albo bombowcem, albo snajperem. Bo fajne jest wojsko.
7: Michał.
12: Ja bym chciał być kierowcą.
3: A czym chciałbyś jeździć?
12: Autobusami.
10: A Wiktorcia gdzie jest?
7: Wiktorciu,
10: chodź Cedruszka, a ty kim byś chciała zostać w przyszłości?
13: Ja chcę być, też jeździć na koniu.
8: Dżokajką.
7: Ja maralką, policjantką i piłkarką.
14: No to na pewno chciałabym być szczęśliwa całe życie. No i chciałabym się dostać do wojska i na studia. No i chciałabym pomagać ludziom bardzo.
7: Jeździć na koniu.
14: Nie, to nie.
10: Pamiętam to, jak byłem dzieckiem, nie, z braćmi. Do tej pory to pamiętam, jak myśmy to marzenie mieli. Tacy mali chłopcy, nie? Mieliśmy takie marzenie, takie dziecinne wtedy, że jak dorośniemy kiedyś, to będziemy się zajmowali dziećmi, będziemy pomagali dzieciom. Będziemy mieli żony, będziemy mieli dom wspólny razem i wszyscy razem zamieszkamy i będziemy się dziećmi opiekowali, nie? Że nigdy dzieci już nie będą trafiały do takich miejsc, jak, jakich my byliśmy.
12: A pamiętasz w tamtym roku tą zimę?
10: No.
12: Co odgarnialiśmy?
10: No.
5: No to było fajnie.
10: A pamiętasz, jak byliśmy na sankach, prawda?
15: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl

0: Kropla wieczności.
1: Wybawca. Jak wiadomo, w życiu zdarzają się górki i dołki. Niby o tym wiemy, ale w głębi duszy oczekujemy zawsze, że nam przypadną w udziale same górki, bo dołki to powinny się zdarzać tylko innym. Tymczasem raz spotyka nas potężna burza, innym razem uciążliwa seria ciągłych niepowodzeń. I to jedno bez związku z drugim. Wali się wszystko po kolei, a my mamy wrażenie, że coraz trudniej jest nam utrzymać głowę na powierzchni wody. Czy miałeś kiedyś wrażenie, że lada chwila zatoniesz? Kiedyś zastanawiałem się, dlaczego Jezusie mówi się wybawca. Taki dziwny termin. Dziwiłem się, dopóki sam nie poczułem, że lada chwila utonę. Zawsze radziłem sobie w tarapatach. Raz na wozie, raz pod wozem. Zdarza się. Ale wtedy naprawdę czułem, że dłużej nie dam rady. I właśnie wtedy dotarło do mnie, dlaczego mówi się o nim wybawca. Bo gdy zawołałem o ratunek, on już tam był.
2: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
0: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl
3: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.

0: Panowie z grupy Mysłowic na poranek, niedzielny poranek, całkiem spokojny. Mam nadzieję, że także dla was trochę leniwy. Niech taki właśnie będzie. Za chwilę m.in. Michael Patrick Kelly przed 9:00 Rubens.
1: Reklama.
2: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
3: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
1: Reklama.
4: Radio Centrum. Kierunek.

0: Michael Patrick Kelly za 9 minut 9. W wiadomościach m.in. kolejna wymiana ciosów między USA a Iranem. Efekt drożeje ropa. M.in. o tym powiemy już za kilka minut.
1: Radio Centrum.

0: Reklama.
1: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Dość pochmurny, niedzielny poranek i jeszcze przez kilka godzin tych chmur będzie sporo, może przelotnie słabo popadać. Ale z upływem dnia coraz więcej przejaśnień i według synoptyków czeka nas już całkiem przyjemne popołudnie. Po 15 bez deszczu i bardzo ciepło, nawet do 25 stopni w naszym regionie. Wieje z północy, momentami nieco silniejszy wiatr do 30 km na godzinę.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 9.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Kolejna wymiana ciosów między USA a Iranem, drożej ropa. Prezydent i premier uczcili ofiary rzezi wołyńskiej. Noskowa wygrała z Muchową, czyli czeski finał Wimbledonu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Amerykańskie siły zbrojne zaatakowały w nocy Iran. To trzecia w tym tygodniu seria ataków, poinformowało Centralne Dowództwo USA. Podkreślono, że uderzenia są odpowiedzią na ostrzał przez Iran kontenerowca pływającego pod banderą Cypru. Iran odpowiedział atakiem na cele w Omanie i Katarze. Wzrost napięcia na Bliskim Wschodzie podnosi cenę ropy. Rząd nie wyklucza przywrócenia mechanizmów osłonowych, jeśli ceny wzrosną drastycznie, mówi wiceminister energii Konrad Wojnarowski.
5: Tak jak codziennie obwieszczaliśmy nową cenę maksymalną paliwa, tak też codziennie analizujemy sytuację nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale także w Europie i na wszystkich rynkach. Stąd też te niepokojące sygnały oczywiście docierają do nas.
4: Benzyna kosztuje średnio 6 zł 66 groszy, olej napędowy 6,83. W 83. rocznicę rzezi wołyńskiej prezydent Karol Nawrocki pojawił się we wsi Radrusz na Podkarpaciu. W przemówieniu powiedział, że wiedza, prawda i pamięć o ofiarach zbrodni wołyńskiej jest po to, byśmy mogli myśleć o naszej przyszłości. W Warszawie powstanie mur pamięci o ofiarach rzezi, zapowiedział z kolei premier Donald Tusk.
6: Chcemy ocalić pamięć o każdej z nich, z imienia i nazwiska. Dlatego w Warszawie stanie mur pamięci z wiecznym ogniem i nazwiskami każdej odnalezionej i zidentyfikowanej ofiary.
4: Według szacunków polskich historyków na Wołyniu zginęło około 100 tysięcy Polaków, przede wszystkim kobiet, dzieci i osób starszych. Czeska tenisistka Linda Noskowa wygrała wielkoszlemowy Wimbledon. W finale londyńskiej imprezy pokonała rodaczkę Karolinę Muchową 6-2, 5-7, 6-3. Finał był emocjonujący. Na początku wydawało się, że Noskowa wygra łatwo, w drugim secie miała 3 piłki setowe i wtedy wszystko się odwróciło. Muchowa odrobiła straty. W trzecim secie kolejny zwrot i Noskowa wróciła do swojej gry z początku. W meczu wygrała finał, a mecz trwał 2,5 godziny.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 2,5 także minuty po 9:00, niedzielny poranek, a my gramy Ed Sheeran i Papadi na początek tej godziny.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje.

0: To Dawid Podsiadło, to jego muzyczny sezon. Jest także sezon na fajne wydarzenia, na fajne imprezy, bo przecież lato, bo przecież wakacje. Przed nami dzisiaj drugi dzień weekendu z Radziwiłłami w Pałacu Myśliwskim Książąt Radziwiłłów w Antoninie. To impreza, którą ma dla was przygotowaną perfekcyjnie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oczywiście i na którą zaprasza was Radio Centrum. Co się będzie działo w ramach kolejnego dnia tego właśnie weekendu? Oj, mnóstwo atrakcji. Startujemy o 13, kiedy już po deszczu nie będzie śladu, kiedy już będzie słońce, prawda? Wykładami w pałacu, między innymi o biżuterii artystycznej lat 70. XX wieku. Będzie pokaz mody wprost z Peweksu o 14, pokaz kulinarny chwilę później, rozmowa z Maciejem Radziwiłłem około 16, pokaz mody strojów wieczorowych przed pałacem, a o 17 coś dla tych, którzy lubią dobrze zjeść, degustacja dzika serwowana przez Macieja Bartona. To wszystko właśnie do zobaczenia dla was i do skosztowania także w Antoninie, w pałacu, który doskonale znacie. Zaglądajcie tam na miejsce, my też będziemy na miejscu. Relacje z Antonina w Radio Centrum także dzisiaj.
1: Radio Centrum i tu, i tam. Reklama.
2: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na ciebie. Renault Grupa Lease, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
3: Kuchnia na dziko, czyli dania z dziczyzny i konkurs kulinarny dla kół gospodyń wiejskich, lokalni artyści, pyszne jedzonko, wyścig o tytuł kulinarnych szefowych LGD, pokaz mistrza kuchni Andrzeja Adamusa na finał, koncerty Andrzeja Cierniewskiego i zespołu Fanatic. Smaki LGD, 13. edycja imprezy lokalnej grupy działania Stowarzyszenia Długosz Królewski. Niedziela 12 lipca, Brzeziny, Estrada nad Kąpieliskiem, start od 14. Zapraszają Zbigniew Słodowy, prezes stowarzyszenia, oraz Marek Cieślarczyk, wójt gminy Brzeziny. Reklama.
1: Radio na wakacje.

0: To niedzielny poranek, 23 po 9. Łukasz Kostecki ze mną w studiu, a to oznacza, że za chwilę ważne wiadomości z południa Wielkopolski, także dla kibiców, jak się okazuje.
1: Dokładnie, chodzi o czarny sport, czyli o żużel. Tutaj mistrz świata kończy karierę.
0: A co z jazdą w Ostrowie? No, o tym pewnie też powiemy za moment. 9.30 szczegóły.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: 9:30 punktualnie, to jest czas na wiadomości. Łukasz Kostecki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiat krotoszyński z nagrodzonym projektem. Szczegóły za chwilę. Ponadto 43. konfrontacje szopenowskie w Antoninie, a na koniec sport i mistrz świata na żużlu ogłasza koniec kariery.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Powiat krotoszyński zrealizował projekt współfinansowany z funduszy europejskich dla Wielkopolski na lata 2021-2027, którego celem było podniesienie jakości danych dotyczących geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz wdrożenie nowoczesnych e-usług geodezyjnych opartych na modelach 3D. Inwestycja ma pozwolić na usprawnienie obsługi mieszkańców, projektantów, geodetów i gestorów sieci, a także zwiększyć bezpieczeństwo oraz efektywność procesów inwestycyjnych. Realizacja przedsięwzięcia została dostrzeżona również na szczeblu ogólnopolskim. Powiat krotoszyński zdobył drugie miejsce w 7. edycji konkursu Innowacyjny Samorząd w kategorii powiatów. Kapituła konkursu doceniła wykorzystanie nowoczesnych technologii, w tym rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, które wspierają cyfryzację usług geodezyjnych oraz usprawniają procesy związane z planowaniem i realizacją inwestycji. Wyróżnienie potwierdza, że wdrażanie rozwiązania należą do najbardziej innowacyjnych projektów samorządowych w Polsce.
3: Więcej informacji na www.rc.fm.
2: Czas na 43. konfrontacje szopenowskie, na które zapraszają Stowarzyszenie Wielkopolskie Centrum Szopenowskie Antonin w Ostrowie Wielkopolskim oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. W lipcu Pałac Myśliwski Książąt Radziwiłł w Antoninie gościć będzie dwa koncerty.
4: W niedzielę 12 lipca przed miejscową widownią zaprezentuje się Yu Chen Zhang, chińska pianistka, która skończyła studia magisterskie w Konserwatorium Muzycznym Giuseppe Verdiego w Mediolanie, a od 2022 roku studiuje na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Artystka występowała z recitalami we Włoszech, Polsce i Chinach, a w Antoninie zaprezentuje utwory autorstwa Fryderyka Chopina i Leopolda Godowskiego. Tydzień później w Pałacu Książąt Radziwiłłów wystąpi duet fortepianowy Per Quattro, który tworzą Joanna Kaczmarska-Bierzyńska i Robert Adamczak. Pianiści w 2016 roku stworzyli zespół, który może poszczycić się bogatym repertuarem klasycznej literatury fortepianowej na cztery ręce oraz na dwa fortepiany. W programie znajdą się utwory Franza Schuberta czy Claude'a Debussy. Oba niedzielne koncerty rozpoczną się o 19:00. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
2: Tai Woffinden, trzykrotny indywidualny mistrz świata na żużlu, ogłosił w sobotę zakończenie profesjonalnej kariery sportowej. Wszystko na skutek urazów i kontuzji, jakich 35-letni żużlowiec nabawił się w ostatnich latach.
5: O tym, że Tai Woffinden nosi się z zamiarem zakończenia kariery, mówiło się już po ostatnim meczu z Polonią Piła, przegranym przez Mumfin Magnus Ostrów. Brytyjczyk po miesięcznej przerwie wrócił na tor, ale pojechał bardzo słabo. To samo miało miejsce w Szwecji. Tai Woffinden w sobotę rano poinformował w swoich mediach społecznościowych, że dodatkowe badania potwierdziły większy uraz niż tylko złamane żebra i łopatkę. Wykazały uraz w miejscu przyczepu ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego do guzka większego kości ramiennej. Ścięgno oderwało się wraz z fragmentem kości, więc konieczna jest teraz operacja, aby to naprawić. Czas zadbać o właściwe wyleczenie kontuzji, napisał Woffinden. Kilka godzin później brytyjski żużlowiec w poruszającym wideo ze łzami w oczach oznajmił swoim kibicom, że kończy profesjonalną karierę. Po wielu przemyśleniach doszedłem do wniosku, że nadszedł czas, aby wycofać się z profesjonalnej jazdy na żużlu. To nie była łatwa decyzja, bo żużel przez wiele lat był częścią mojego życia i ukształtował mnie jako człowieka, powiedział Tai Woffinden. Decyzja Brytyjczyka nie jest jakimś szczególnym osłabieniem dla Mumfin Magnusa Ostrów, bowiem Woffinden w tym sezonie po powrocie na tor po prawie dwóch latach przerwy spisywał się słabo. W jego miejsce pojedzie z pewnością inny były mistrz świata. Chris Holder, Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: To niedziela, to poranek, choć dla niektórych już przedpołudnie. Jeżeli ktoś wstał skoro świt, no to już jakiś czas upłynął. W kalendarzu 12 dzień lipca dzisiaj, a ja zaglądam też do kalendarza świąt nietypowych, co by warto było wiedzieć, jakie święta będziemy obchodzić w nadchodzącym tygodniu. Sporo się będzie działo, bo już w poniedziałek czeka nas Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla. Oj, myślę, że zagramy wtedy też w Radiu Centrum dla Was coś wyjątkowego. W środę będzie tak. Dzień bez telefonu komórkowego, bez smartfona, więc może już teraz sobie warto zaplanować taką środę, taki detoks od tego, co cyfrowe. Myślę, że też całkiem fajna opcja. A w kalendarzu między innymi też jeszcze w piątek Światowy Dzień Emotikonki, czyli wszystkich tych znaków, które wysyłamy, kiedy nie chce nam się pisać, a wiemy, że jedną buźką przekażemy więcej niż na przykład kilkoma słowami.
1: Radio na wakacje.
2: Reklama.
3: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lease, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
2: Reklama.
1: I mamy weekend. I gra muzyka.

Za 7 minut 10, za chwilę wiadomości, a w nich między innymi o wielkim upale na południu Europy. Tam znów jest gorąco. Na tyle gorąco, że zdecydowano o skróceniu wyścigu Tour de France. To jeden z tematów wiadomości, ale będziemy także mówić o wakacjach. Część już za nami, a w kurortach sporo wolnych miejsc. O tym już za moment, punktualnie o 10.

0: talk about it.
1: Reklama.
2: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
3: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na Ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
1: Reklama.
4: Radio na wakacje.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: To jeszcze pochmurna niedziela i momentami może być deszczowa. Przelotne opady do godziny 15 możliwe na południu Wielkopolski, później zdecydowanie więcej słońca i popołudnie będzie już sprzyjać wakacyjnym spacerom. Temperatura również, bo teraz mamy tylko 18-19 stopni, a po południu zobaczymy w Kaliszu, Ostrowie i okolicy nawet 25. Wiatr z południa do 25 km na godzinę.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 10.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Znowu wielki upał na południu Europy. Skrócono wyścig Tour de France. W poniedziałek ruszą kolejne ekshumacje Polaków na Wołyniu. 1/5 wakacji za nami, sporo wolnych miejsc w Karkonoszach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejne ekstremalne upały w Europie, we Francji czerwone alerty. 9. etap kolarskiego wyścigu Tour de France zostanie skrócony o 30 km, poinformowali organizatorzy. W Paryżu dzisiaj 38 stopni, w Rzymie i Atenach też ponad 35. Hiszpania walczy z pożarami, które wybuchły w kilku miejscach. U nas przyjemnie od 20 do 28. W poniedziałek zaczną się kolejne ekshumacje na Wołyniu, tym razem we wsiach Ostrówka i Wola Ostrowiecka. A jeszcze w tym roku badacze będą próbowali odnaleźć kolejne miejsca pochówku Polaków, zapowiada wiceminister kultury Marek Krawczyk.
5: No, mogę już zdradzić, że czekamy na jeszcze 2, prawdopodobnie 3 zgody strony ukraińskiej co do kolejnych lokalizacji.
4: W poniedziałek także rodziny już ekshumowanych ofiar ukraińskich nacjonalistów w Późnikach otrzymają tak zwane noty identyfikacyjne. W stolicy pojawią się nowe odcinkowe pomiary prędkości i 7 nowych fotoradarów. Zostaną uruchomione w tunelach Wisłostrady i na moście Poniatowskiego, mówi rzecznik warszawskiego zarządu dróg miejskich Maciej Dziubiński.
6: To specyficzny most, który jest zabytkowy. No tam prędkość była przekraczana nagminnie. Rekordziści naprawdę mieli grubo ponad 100, niektórzy prawie 200 na godzinę. No i to jest sytuacja absolutnie niedopuszczalna.
4: Dodatkowo 4 stare fotoradary zostaną wymienione na nowe. Kończy się drugi tydzień wakacji. Zaglądamy w Karkonosze. Tłumów nie ma. W hotelach co trzecie miejsce wolne. Turyści chwalą sobie spokój.
7: Bardzo urokliwe. Bardzo mało turystów. Zaskakująco mało turystów.
8: Bo jest pięknie, kolorowo i jest super pogoda.
9: Lody, basen, wszystko co się da.
10: A właśnie byliśmy na Baszcie Grodzkiej. Pięknie, piękne widoczki na całe pasmo Karkonoszy, no i na Stare Miasto.
11: 21 km zrobiliśmy.
12: Całe 5 dni chodziliśmy, więc wystarczy.
4: Według branży turystycznej za chwilę zacznie się szczyt sezonu. Coraz częściej turyści rezerwują też noclegi we wrześniu, zaraz po wakacjach.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3 minuty mamy po godzinie 10, gdziekolwiek nas słuchacie, czy to w regionie, czy gdzieś może w Karkonoszach, w sieci jesteście z nami. Gramy dla Was na niedzielę, na weekend, na lato i na wakacje. Całkiem spokojnie teraz, dość nastrojowo, duet Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In, a w kolejce Lambery Trips i Cyndi Lauper.

0: Reklama.
1: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, plac niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
0: Reklama.
3: Radio na wakacje.

0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: Zaglądam do sieci już 15 minut po godzinie 10. Co tam w internetach? A proszę bardzo, ciekawie się robi. Otóż po tym, jak Norwegia odpadła z Mistrzostw Świata, słów kilka o Haalandzie, czyli gwieździe reprezentacji Norwegii. Otóż w sieci zrobiło się głośno o diecie, jaką stosuje gwiazdor reprezentacji. Piłkarz zjada codziennie 6000 kalorii, nie stroni od mięsa, podrobów i ryb oraz mleka z konkretnej mleczarni w Norwegii. Okazuje się, że to dość taka obfita dieta, ale przy wadze Haalanda i jego wzroście oraz przy tym, jaki tryb życia prowadzi, według jednego z ekspertów do tych spraw, jest to całkiem okej i da się to przeżyć, te 6000 kalorii, ale nie próbujcie tego w domu oczywiście, nie polecam. Magda Gessler chwali się nowym biznesem w sieci, ma już wiadomo restaurację, robi rewolucję i tak dalej, a teraz pochwaliła się kolejną restauracją, która znajduje się z dala od zgiełku Warszawy, ale ma swoje 3 poziomy, więc w samej restauracji pewnie będzie zgiełk. Jeżeli szukacie spokoju i ciszy, to taki spokój zapewni wam teraz muzycznie, co prawda, ale jednak sam Dawid Kwiatkowski ze swoim numerem Café de Paris.

0: RMFFS. Reklama.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogato all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoich marzeń.
2: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
3: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej Twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
0: Reklama.
4: 21 minut po 10. No to teraz słów kilka o tym, co czeka nas dzisiaj. Łukasz Kostecki, wiadomości o 10.30, a w nich powiemy o...
5: O drugim dniu weekendu z Radziwiłłami, a to wszystko w Pałacu Myśliwskim Książąt Radziwiłłów w Antoninie. Na pewno warto się wybrać.
4: W klimacie lat 70. XX wieku tam się poruszamy. Ciekawe to były lata, nie zapomnę ich nigdy, cytując klasyka, tak?
5: No. Mi trochę brakuje.
4: Mi też trochę brakuje, ale wielu z was pamięta i pewnie mam mnóstwo wspomnień. O tym powiemy już za moment.
6: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
7: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: 10:30, czas na wiadomości. Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Przed nami drugi dzień weekendu z Radziwiłłami, ponadto zaprosimy na dni Odolanowe, a na koniec sport i ostrowski sprinter mistrzem Polski.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Dziś drugi dzień weekendu z Radziwiłłami. Wydarzenie ma na celu nie tylko bawić, ale również przypomnieć historię Pałacu Myśliwskiego w Antoninie i osób, które przyczyniły się do jego uratowania. A taką osobą bez wątpienia był pisarz i dziennikarz Jerzy Waldorf.
4: Jerzy Waldorf był, nazwijmy, człowiekiem instytucją. Jego pióra i uwag często władze, szczególnie lokalne, się bały. Tu, kiedy to zobaczył, będąc na miejscu, dokonując wizji lokalnej, w jakim to jest opłakanym stanie, ze względu na wagę tego punktu na mapie polskiej kultury, zaczął grzmieć i pewnie ze względu, że też i władzom zależało na pewnym poklasku, nie mogły wszystkich robić wbrew społeczeństwu, no poskutkowały. Władze centralne wpłynęły na władze lokalne. Zaczął się remont.
2: Powiedział Radiu Centrum profesor Michał Jarecki. Wczoraj zasadzono dąb imienia Jerzego Waldorfa. Dziś o jego życiu i wkładzie w odrestaurowanie pałacu opowie m.in. Jolanta Sroczyńska-Piec, autorka książki Książę, historia pewnego szaleństwa, czyli rzecz o Michale Radziwile. W programie wydarzenia także pokazy mody czy degustacja dzika. Pełen program znajdziecie na naszej stronie internetowej.
3: www.rc.fm.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Dni Odolanowa 2026 to 3 dni pełne koncertów, atrakcji i wydarzeń towarzyszących. Zacznie się w piątek, 24 lipca w Galerii Forum, gdzie zaplanowano wystawę prac artystów związanych z Odolanowem.
5: Zapraszamy serdecznie. I w tym czasie też już na scenie głównej zaczynają się atrakcje, koncerty. Pierwszym koncertem to jest scena młodych, czyli występy dzieci i młodzieży związanych z Odolanowskim Domem Kultury. Następnie koncert Back to Manam, taki ukłon w stronę Kory. Kolejny występ i to już będzie gwiazda wieczoru, czyli Grumi. Zapraszamy młodych, starszych. Po koncercie oczywiście każdego dnia mamy zabawę taneczną, każdego dnia to jest inny zespół.
2: Powiedziała Radiu Centrum Anna Jakubczyk, szefowa Domu Kultury w Odolanowie. Sporo będzie się działo również w sobotę i niedzielę.
5: Od rana mamy zawody wędkarskie, później mamy ogólnopolski turniej szachowy. Zaczynamy później o godzinie 16 na scenie głównej koncertem Odolanowskiej Orkiestry Dętej, po czym o 17:30 mamy taki związany tutaj z odolanowskim środowiskiem artystycznym koncert zespołu To Nic, po czym przenosimy się w takie klimaty troszkę bałkańskie, etniczne i to będzie koncert zespołu Dikanda, no i gwiazda wieczoru, czyli film.
2: Dodała Anna Jakubczyk. W niedzielę gwiazdą wieczoru będzie Dawid Kwiatkowski, ale 2 godziny przed nim na scenie zagra zespół 2+1. To będą 30. jubileuszowe dni Odolanowa. Partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum. Dawid Grząka, sprinter klubu sportowego Stal LA Ostrów, młodzieżowym mistrzem Polski w biegu na 100 metrów. 22-latek złoty medal wywalczył w sobotę podczas rozgrywanych w Krakowie 48. PZLA Mistrzostw Polski U23.
6: Dawid Grząka już w sezonie halowym był w życiowej formie. Na otwartym stadionie potwierdza, że znajduje się w wyśmienitej dyspozycji, ocierając się o rekordy życiowe. Do Krakowa na Mistrzostwa Polski U23 jechał z drugim wynikiem w Polsce. Już w eliminacjach potwierdził, że będzie chciał się bić z Sebastianem Liburą o złoto. Lider krajowych lis uzyskał taki sam czas jak Dawid Grząka, 10 sekund i 38 setnych. W finale podopieczny trenera Michała Walczaka wystrzelił z bloków startowych i już na pierwszych metrach uzyskał minimalną przewagę nad Liburą. Bieg znakomicie nie oddał prowadzenia do mety, finiszując na pierwszej pozycji z czasem 10 sekund i 34 sekundy, zaledwie o 0,02 sekundy gorszym niż rekord życiowy Grząki sprzed miesiąca z Jeleniej Góry. W niedzielę drugi dzień Mistrzostw Polski w Krakowie z medalowymi szansami Emilii Twardowskiej w skoku z wyż oraz sztafety męskiej 4x100 metrów. Oczywiście z udziałem Dawida Grząki. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Merci.
1: Bonjour, pardon, merci. To Céline Dion, tak, tak, Céline Dion z nowym utworem. Pędzi do nas na lato i na wakacje. Może się podobać, bo to w takim klimacie, do którego Céline Dion nas przyzwyczaiła. I to bardzo cieszy, że gdzieś nie podąża za tymi trendami, tylko pozostaje wierna temu, co stworzyła przed laty. Bonjour, pardon, merci. Na 13. miejscu ostatniego notowania listy przebojów Top 30. Jako nowość 1531 notowania. W zestawie nowości także Lola Young z nowym numerem From Down Here. A na miejscu pierwszym Marissa. Jest także zestaw zupełnie nowych propozycji dla was. Wśród nich nowy kawałek Zakopower, Sombre, Skubas, U2, Hania Kuzimowicz i Keira. To wszystko na rc.fm. Głosujcie w zakładce Lista Przebojów.
2: Top 30 i gra muzyka.

0: Reklama.
1: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
2: Kuchnia na dziko, czyli dania z dziczyzny i konkurs kulinarny dla kół gospodyń wiejskich, lokalni artyści, pyszne jedzonko, wyścig o tytuł kulinarnych szefowych LGD, pokaz mistrza kuchni Andrzeja Adamusa na finał, koncerty Andrzeja Cierniewskiego i zespołu Fanatic. Smaki LGD, 13. edycja imprezy lokalnej grupy działania Stowarzyszenia Długosz Królewski. Niedziela 12 lipca, Brzeziny, Estrada nad Kąpieliskiem, start od 14. Zapraszają Zbigniew Słodowy, prezes stowarzyszenia, oraz Marek Cieślarczyk, wójt gminy Brzeziny.
3: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny kaptur rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
4: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
0: Reklama.
5: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: To muzyka, jaką lubisz na lato i oczywiście na wakacje. Za 19 minut już, za 11 minut będzie godzina 11. W wiadomościach między innymi o kolejnej wymianie ciosów między wojskami Iranu i USA. Ale całe szczęście będą także dobre wiadomości. Powiemy o kluczowym meczu w Lidze Narodów Siatkarek. Polski dziś grają z Japonkami. Będziemy się przyglądać przygotowaniom do tego spotkania.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: A teraz muzycznie Bonnie Tyler, którą pożegnaliśmy w minionym tygodniu. Bonnie Tyler odeszła, ale pozostały wielkie przeboje, które pewnie jeszcze przez kolejne lata lub dekady będą nam muzycznie to towarzyszyć. Bonnie Tyler, Bitter Blue.

0: Reklama.
1: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
2: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
3: Patrz, to ściana, którą postawiłem 3 dni temu.
4: O kurczątko, ona stoi.
3: Bo kupiłem u Wesołka wysokiej jakości cement Cemex i trafiłem na promocję.
4: A mówią, że jak tanio, to słabo.
3: Bo nie znają Wesołka.
4: Jesteś wielki. Teraz dostawa na budowę także z rozładunkiem.
5: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Sporo chmur na południu Wielkopolski, ale w tym momencie raczej bez opadów. Według synoptyków może jeszcze popadać słabo około południa, wczesnym popołudniem, a później już więcej przejaśnień i cieplej, do 25 stopni nawet na termometrach. Teraz w Kaliszu 21. Warunki biometeo dzisiaj obojętne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 11.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Kolejna wymiana ciosów między wojskami Iranu i USA. Mężczyzna, który zaatakował policjanta kastetem, został aresztowany. Kluczowy mecz w Lidze Narodów Siatkarek. Polki grają dziś z Japonkami. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Amerykańskie wojsko po raz trzeci w tym tygodniu uderzyło w cele wojskowe w Iranie. To odpowiedź na atak na kontenerowiec w cieśninie Ormuz. Teheran odpowiedział ostrzałem amerykańskich baz w regionie. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
5: Amerykanie poinformowali, że zaatakowali około 140 irańskich celów wojskowych, w tym wyrzutnie rakiet i dronów oraz magazyny amunicji. Szef Pentagonu Pete Hegseth napisał w mediach społecznościowych, że Iran dokonał złego wyboru i teraz za to płaci, bowiem według USA operacja była odwetem za ostrzał kontenerowca Galaxy w cieśninie Ormuz. Na statku wybuchł pożar. Jeden z członków cywilnej załogi jest uznawany za zaginionego, a jednostka została poważnie uszkodzona. Ale w odpowiedzi irańska gwardia rewolucyjna poinformowała o atakach na amerykańskie bazy i jednostki, m.in. w Katarze i Omanie.
4: Benzyna zdrożeje o kilka groszy w najbliższych dniach. Kluczowa dla ceny ropy na świecie cieśnina Ormuz według Iranu znów jest zamknięta, ale szoku na giełdzie ropy nie ma, uspokaja analityk rynku paliw Jakub Bogucki.
6: Natomiast rynek ropy już w jakiś sposób traktuje to jako kolejny element niestabilności.
4: Benzyna może zdrożeć do około 6,85 zł, diesel do 7 zł za litr. Mężczyzna, który zaatakował funkcjonariusza Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, został aresztowany na 3 miesiące. Przypomnijmy, do ataku doszło w piątek przed siedzibą biura w Warszawie. 29-letni mężczyzna był wyposażony w 2 kastety i maczetę. Ranił 2 funkcjonariuszy, jeden z nich trafił do szpitala. Napastnika obezwładniono. Motywy jego działania są niejasne. Twierdzi, że jest prześladowany przez policję i podsłuchiwany przez służby. Prokurator zleci badania psychiatryczne. Przed naszymi siatkarkami mecz o być albo nie być w Lidze Narodów. Polki za niecałe 1,5 godziny zagrają w Osace z Japonią. Jeśli wygrają, awansują do turnieju finałowego, mówi rozgrywająca Alicja Grabka.
7: Idziemy do przodu, że widać, że ta reprezentacja zaczyna się czuć lepiej. Gramy naprawdę teraz świetną siatkówkę.
4: Ale jeśli przegrają, Japonia nas wyprzedzi w tabeli i to ona awansuje do finałów.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3 minuty już po 11:00. Niedzielne przedpołudnie, pełne dobrej muzyki na lato i na wakacje. Sienna Spiro już teraz, a w kolejce Hania Kuzimowicz i Keira.

0: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogato all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
1: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
2: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Reklama.
3: Radio na wakacje.

Panowie z grupy London Beat, kwadrans po 11, a teraz o boomie. Boomie na mundialowe dzieci, jak się okazuje. W ciągu ostatnich dni w jednym z krajów Ameryki Południowej mamy boom na imię Haaland. Otóż na cześć norweskiego snajpera, norweskiej reprezentacji Erlinga Haalanda, ponad 500 peruwiańskich dzieci otrzymało podczas mundialu, tylko podczas mundialu, imię Haaland. Oczywiście są różne wariacje tego imienia, bo większość dzieci nazwano rzeczywiście Haaland, są także Erlingi Haalandy, a też pojawiły się dzieci zarejestrowane jako Erling Barut Haaland, więc pełna absolutnie wersja. No, teraz wszystko fajnie, tylko będzie trzeba dziecku wytłumaczyć za kilka albo kilkanaście lat dlaczego.

0: Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Reclama.
2: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
3: Natura, cisza, alpaki. Szukasz wyjątkowej atrakcji dla całej rodziny? Odwiedź Alpakotele w Kamieniu koło Kalisza. Wybierz się na spacer z alpaką po malowniczych trasach i spędź niezapomniane chwile wśród natury. Organizujemy także urodziny, ogniska i odwiedzamy Twoje wydarzenia z alpakami. Rezerwacje 575 210 320. Alpakotela. Więcej niż spacer.
4: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
5: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny kaptur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
1: Reklama.

0: To Metzner z numerem Gotham, 25 po 11, za kilka chwil wiadomości z regionu, Łukasz Kostecki. O czym? O spadaniu? O lataniu?
1: No chyba raczej o lataniu, chociaż to też jest spadanie, ale do celu, jak to mówiła jedna bajka.
0: I to bezpieczne, bezpieczne.
1: I to bezpieczne tak, spadanie tak, tak. do celu. Chodzi oczywiście o Mistrzostwa Europy Szybowcowe, które odbywają się w Michałkowie. No dzisiaj niestety konkurencje odwołane, dlaczego to za chwilę powiemy.
0: No o tym będziemy mówić o 11.30, wiele innych tematów, więc bądźcie blisko radia.

0: To Madonna z numerem La Isla Bonita. Niedzielne przedpołudnie i czas na kolejne wiadomości. Łukasz Kostecki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Kolejne spotkania w ramach Akademii Myśli Przepięknych przed nami, ponadto wakacyjny Book Crossing w Pleszewie, a na koniec szybowcowe Mistrzostwa Europy w Michałkowie.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Przełom lipca i sierpnia w gminie Ceków Kolonia upłynie pod znakiem spotkań z historią. 31 lipca odbędą się kolejne spotkania w ramach Akademii Myśli Przepięknych, wspólnego projektu cekowskiego samorządu, biblioteki w Cekowie oraz Stowarzyszenia Nasze Kaliskie.
4: Będą prelegentami Magdalena Rigamonti, Cezary Korycki oraz Jan Grabowski. Magdalena Rigamonti to dziennikarka prasowa i radiowa, też autorka książek. Cezary Korycki, popularny youtuber, autor kanału Historia, jakiej nie znacie. I Jan Grabowski, badacz dziejów II wojny światowej. Oni też, ci prelegenci, będą również 1 sierpnia i będą obecni na inscenizacji historycznej, która odbędzie się w Cekowie. Będzie to inscenizacja Powstania Warszawskiego.
2: Powiedziała Radiu Centrum Laura Wojtysiak, dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej imienia Stefana Floriana Garczyńskiego w Cekowie Kolonii. Ponadto 31 lipca odbędzie się spotkanie promujące książkę wydaną przez cekowską bibliotekę Chcieliśmy być wolni, autorstwa Marii Łeszyk, wnuczki powstańców warszawskich osiadłych w Cekowie, opowiadająca historię rodziny Adamczyków. Spotkanie odbędzie się w restauracji Magnolia w Cekowie. Początek o 17:00, natomiast godzinę później odbędzie się panel dyskusyjny z Magdaleną Rigamonti, Cezarym Koryckim i Janem Grabowskim. Wstęp jest wolny. Stacja Biblioteka w Pleszewie zaprasza na wakacyjny Book Crossing Zaczytane Lato, czyli wymianę książek między czytelnikami. Wasza ulubiona książka może mieć tego lata więcej przygód niż nie jeden turysta.
5: Do wtorku 14 lipca do biblioteki w Pleszewie przy ulicy Kolejowej można przynosić książki, które już przeczytaliśmy i chcemy przekazać dalej. Ważne, by były w bardzo dobrym stanie. Potem przyjdzie czas na drugi etap akcji. 16 lipca w czwartek każdy będzie mógł wybrać nowe tytuły, które umilą letni wypoczynek. Pomysł jest prosty. Jedna przeczytana książka wraca do obiegu i trafia do kolejnego czytelnika. Dzięki temu domowe półki robią się lżejsze, a wakacyjna biblioteczka zyskuje świeże pozycje, często zupełnie nieoczekiwane literackie odkrycia. Akcja odbywa się w czytelni naukowej na pierwszym piętrze stacji Biblioteka. Organizatorzy Book Crossingu Zaczytane Lato zachęcają. Zamiast pozwolić książkom kurzyć się na półkach, warto dać im nowe życie i nowych czytelników, bo najlepsze wakacyjne podróże zaczynają się nie na dworcu czy na lotnisku. Czasem wystarczy otworzyć książkę, która może być początkiem czyjejś wakacyjnej przygody. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: 84 pilotów z 21 krajów przemaszerowało w sobotę ulicami Ostrowa Wielkopolskiego, by na stadionie lekkoatletycznym przy ulicy Kusocińskiego wziąć udział w ceremonii otwarcia 24 szybowcowych Mistrzostw Europy w klasach klub, standard i 15-metrowej. Pierwsze konkurencje miały zostać rozegrane w niedzielę, ale z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne zmagania odwołano. O tym, jaka aura jest najtrudniejsza dla pilotów i co decyduje o sukcesie, opowiedział Radiu Centrum Łukasz Błaszczyk z Aeroklubu Ostrowskiego.
6: Najgorsze dla nas to są okresy z burzami. Burze są nieprzewidywalne. Najlepsze serwisy prognostyczne szacują to, one nie określają tego w 100% i my musimy po prostu obserwować na bieżąco rozwój sytuacji i być na łączności z kierownikiem ekipy, który ma podgląd radarowy lepszy niż my w szybowcu.
7: Co decyduje tak naprawdę o sukcesie? Doświadczenie, umiejętności, troszeczkę utrzęścia?
6: Dobrze pan określił. Natomiast starsi piloci, starzem ode mnie, na przykład Janusz Centko, opowiadał mi o swoim lataniu i generalnie pierwsze dziesiątce trzeba przelatywać najlepiej przez całe zawody, już nie mówię o pierwszej piątce, ale żeby latać równo, bo ryzykując na przykład, wchodząc bardzo późno na trasę lub zbyt wcześnie, można przegrać całe zawody w jedną konkurencją.
2: Powiedział Radiu Centrum Łukasz Błaszczyk. Do Ostrowa przyleciało 21 narodowych ekip, w tym gościnnie Argentyńczycy, którzy rywalizują poza konkursem, wszak są to Mistrzostwa Europy. Najliczniejszą, bo 7-osobową ekipę stanowią reprezentanci Polski. Partnerem medialnym Mistrzostw jest Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama. Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Reklama.
4: Radio na wakacje.

0: Tak, przed laty śpiewała formacja Boombox, numer Rycz, Mała Rycz, za kwadrans 12. Więcej takiej muzyki mamy dla was także dziś, jak każdy weekend w programie Hity Ponad Czasem. Po 17:00 absolutnie największe gwiazdy i wielkie przeboje sprzed lat i nie tylko. Ale tych właśnie dawnych będzie zdecydowanie więcej na lato i na wakacje. Na lato mamy też dla was wydarzenia w regionie, w południowej Wielkopolsce, w Antoninie dziś. Drugi dzień weekendu z Radziwiłłami w klimacie lat 70. XX wieku. Warto zajrzeć do Pałacu Myśliwskiego Książąt Radziwiłłów w Antoninie, choćby po to, żeby na przykład zajrzeć na pokaz mody dziennej lat 70. O, na pokaz mody wprost z Peweksu, na pokaz mody strojów wieczorowych przed pałacem oraz na wykłady. Wykładów dziś sporo, między innymi o biżuterii artystycznej lat 70. XX wieku oraz o tajemnicach karety Waldorfa. Będzie sporo wydarzeń, będzie pokaz kulinarny, to wszystko od godziny 13:00 właśnie w Antoninie. A tuż po 12:00 w Radiu Centrum do Antonina na żywo się przeniesiemy i powiemy wam, jak tam atmosfera, jak przygotowania i czy już nad Antoninem zaświeciło słońce, a takie są prognozy. No i oby tak pozostało.
1: Radio Centrum i tu, i tam.
0: A szczegółowy rozkład jazdy weekendu z Radziwiłłami znajdziecie oczywiście na naszej stronie w sieci. Zaglądajcie już teraz na rc.fm.

0: Reklama.
1: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
2: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, plac Niepodległości 33.

0: bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
1: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
2: Reklama.
3: Radio na wakacje.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Sporo chmur nadal na południu Wielkopolski, ale według specuwoty dobrej pogody i nie tylko. Z każdą godziną będzie coraz więcej przejaśnień i właśnie w tym kierunku podążamy. Choć może jeszcze słabo przelotnie popadać właśnie teraz około 12-13. Na termometrach mamy 22 stopnie w Kaliszu i okolicy, a dziś w regionie do 25.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 12.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Ukraina zaatakowała rosyjską rafinerię i 10 tankowców. Słowacka autostrada do remontu to utrudnienie dla polskich turystów. Większość lodów w lodziarniach jest źle oznakowanych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ukraińskie wojsko zaatakowało rosyjską rafinerię na południu Rosji. Na terenie zakładu odnotowano wybuchy i pożar. Ukraiński sztab generalny dodał, że na Morzu Azowskim trafiono 10 rosyjskich tankowców i 4 promy. Uwaga, kierowcy, spore utrudnienia u naszych sąsiadów przy polskiej granicy. Dziś w nocy o 23:00 Słowacja zamknie autostradę D3 w rejonie przejścia granicznego Zwardoń-Skalite. Trasa idzie do remontu. Ruch zostanie skierowany przez miejscowość Skalite, a to mogą być korki i wydłużenie podróży prawie o godzinę. Mówi Bogusław Rosa z policji w Żywcu.
5: Z objazdu będą mogły jednak korzystać wyłącznie pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 tony.
4: Kierowcy ciężarówek będą musieli jechać przez Czechy albo przez granice w Małopolsce, na przykład w Chyżnem. Odcinek słowackiej autostrady będzie zamknięty do połowy sierpnia. Wojna na Bliskim Wschodzie zmieniła plany wakacyjne niemal co trzeciego Polaka. Częściowo przez wzrost cen biletów lotniczych, a częściowo przez brak możliwości wyjazdu do wcześniej wybranego miejsca. Ponad połowa z nas spędzi wakacje w Polsce, mówi Grzegorz Demczyszak z portalu rankomat.pl.
6: Wyjazd do państw Unii Europejskiej planuje 19%, a do innych krajów europejskich, m.in. Wielkiej Brytanii, Szwajcarii czy Norwegii 12%. Dalsze kierunki wybierane są zdecydowanie rzadziej.
4: 2/3 Polaków mówi, że wojna na Bliskim Wschodzie nie ma znaczenia w kontekście wakacji. Producenci lodów muszą się mieć na baczności. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziła lodziarnie. Okazało się, że aż 60% skontrolowanych partii lodów miało złe oznakowania. Na przykład brakowało wykazu składników albo stosowana była nazwa nieadekwatna do składu, mówi Joanna Narożniak z Inspekcji Jakości Handlowej.
7: Stosowanie nazwy nieadekwatnej do składu, w tym określenia czekoladowe dla lodów zawierających jedynie kakao albo śmietankowe dla lodów, których podstawowym składnikiem było mleko pełne w proszku lub masa o smaku waniliowo-śmietankowym, a nie śmietanka.
4: Trafiły się też lody nazwane rzemieślniczymi, które w rzeczywistości pochodziły z hurtowni.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Oj tam czepiają się, jakby każdy dorszyk pochodził z naszego morza, no. A nie z gdzieś, no właśnie, głębi Polski, nie tylko, z hurtowni. 3:00 po 12:00, tak zupełnie serio, to już wracamy do muzyki. Na niedzielne popołudnie, na lato, na weekend. Bad Boys Blue.

0: Reklama.
1: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, plac niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Może poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
10: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
11: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu. To gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
0: Reklama.
12: I mamy weekend. I gra muzyka.

Być może planujecie właśnie swój urlop za granicą, no to pędzę do was z garścią podpowiedzi, czego nie robić za granicą, żeby, no, nie wrócić z mandatem na przykład, i to takim dość wysokim. Otóż całkiem niedawno nad jeziorem Como we Włoszech, dość popularnym wśród polskich turystów, zaostrzono przepisy wobec tych, którzy spacerują po ulicach z odkrytą klatką piersiową albo w stroju kąpielowym. Była już taka akcja na przykład u nas w Sopocie, ale tam obyło się bez kar, a tu będą kary. Złamanie zasad

może teraz kosztować nawet 250 euro. Nie jest to jedyne ograniczenie dla odwiedzających. Zorganizowane grupy turystyczne nie mogą być większe niż 25 osób. Z ciekawostek, a proszę bardzo, na przykład na kilkuset hiszpańskich plażach wprowadzono absolutny zakaz palenia. Za złamanie przepisu można narazić się na mandat 135 euro. A z Sardynii obowiązuje zakaz wywożenia z plaż muszelek, kamyku, a nawet piasku. I tutaj kary mogą być już dużo, dużo większe. Jak się to zdarzy na lotnisku, takie złapanie, no to oj, nie chciałbym być w skórze takiej osoby.

0: Nam chodzi odgłos paszczą.
1: Reklama.
2: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
3: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
1: Reklama.
4: 24 minuty mamy po godzinie 12. Formacja ATC muzycznie już za moment, a o 12.30 najważniejsze wiadomości z południowej Wielkopolski. Łukasz Kostecki w kilku słowach o tym, co będzie już za moment.
5: A my powiemy o tym, że no odchodzi od sportowej kariery wielki różlowiec Taiwo Finden. Także czeka, powiemy więcej już za chwilę, bo o 12.30.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: To Michael Jackson oczywiście. A teraz wiadomości, Łukasz Kostecki, 12:30.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: 43. konfrontacje chopinowskie w Antoninie. Szczegóły za chwilę. Ponadto powiat krotoszyński z nagrodzonym projektem, a na koniec sport i mistrz świata na żużlu ogłasza koniec kariery.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Czas na 43. konfrontacje chopinowskie, na które zapraszają Stowarzyszenie Wielkopolskie Centrum Chopinowskie Antonin w Ostrowie Wielkopolskim oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. W lipcu Pałac Myśliwskich Książąt Radziwiłłów w Antoninie gościć będzie dwa koncerty.
4: W niedzielę 12 lipca przed miejscową widownią zaprezentuje się Yu Chen Zhang, chińska pianistka, która skończyła studia magisterskie w Konserwatorium Muzycznym Giuseppe Verdiego w Mediolanie, a od 2022 roku studiuje na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Artystka występowała z recitalami we Włoszech, Polsce i Chinach, a w Antoninie zaprezentuje utwory autorstwa Fryderyka Chopina i Leopolda Godowskiego. Tydzień później w Pałacu Książąt Radziwiłłów wystąpi duet fortepianowy Per Quattro, który tworzą Joanna Kaczmarska-Bierzyńska i Robert Adamczak. Pianiści w 2016 roku stworzyli zespół, który może poszczycić się bogatym repertuarem klasycznej literatury fortepianowej na cztery ręce oraz na dwa fortepiany. W programie znajdą się utwory Franza Schuberta czy Claude'a Debussy. Oba niedzielne koncerty rozpoczną się o 19:00. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Powiat krotoszyński zrealizował projekt współfinansowany z funduszy europejskich dla Wielkopolski na lata 2021-2027, którego celem było podniesienie jakości danych dotyczących geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz wdrożenie nowoczesnych e-usług geodezyjnych opartych na modelach 3D. Inwestycja ma pozwolić na usprawnienie obsługi mieszkańców, projektantów, geodetów i gestorów sieci, a także zwiększyć bezpieczeństwo oraz efektywność procesów inwestycyjnych. Realizacja przedsięwzięcia została dostrzeżona również na szczeblu ogólnopolskim. Powiat krotoszyński zdobył drugie miejsce w 7. edycji konkursu Innowacyjny Samorząd w kategorii powiatów. Kapituła konkursu doceniła wykorzystanie nowoczesnych technologii, w tym rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, które wspierają cyfryzację usług geodezyjnych oraz usprawniają procesy związane z planowaniem i realizacją inwestycji. Wyróżnienie potwierdza, że wdrażane rozwiązania należą do najbardziej innowacyjnych projektów samorządowych w Polsce. Tai Wufinden, trzykrotny indywidualny mistrz świata na żużlu, ogłosił w sobotę zakończenie profesjonalnej kariery sportowej. Wszystko na skutek urazów i kontuzji, jakich 35-letni żużlowiec nabawił się w ostatnich latach.
5: O tym, że Tai Wufinden nosi się z zamiarem zakończenia kariery, mówiło się już po ostatnim meczu z Polonią Piła, przegranym przez Mundfin Magnus Ostrów. Brytyjczyk po miesięcznej przerwie wrócił na tor, ale pojechał bardzo słabo. To samo miało miejsce w Szwecji. Tai Wufinden w sobotę rano poinformował w swoich mediach społecznościowych, że dodatkowe badania potwierdziły większy uraz niż tylko złamane żebra i łopatkę. Wykazały uraz w miejscu przyczepu ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego do guzka większego kości ramiennej. Ścięgno oderwało się wraz z fragmentem kości, więc konieczna jest teraz operacja, aby to naprawić. Czas zadbać o właściwe wyleczenie kontuzji, napisał Wufinden. Kilka godzin później brytyjski żużlowiec w poruszającym wideo ze łzami w oczach oznajmił swoim kibicą, że kończy profesjonalną karierę. Po wielu przemyśleniach doszedłem do wniosku, że nadszedł czas, aby wycofać się z profesjonalnej jazdy na żużlu. To nie była łatwa decyzja, bo żużel przez wiele lat był częścią mojego życia i ukształtował mnie jako człowieka, powiedział Tai Wufinden. Decyzja Brytyjczyka nie jest jakimś szczególnym osłabieniem dla Mundfin Magnusa Ostrów, bowiem Wufinden w tym sezonie po powrocie na tor po prawie dwóch latach przerwy spisywał się słabo. W jego miejsce pojedzie z pewnością inny były mistrz świata. Chris Holder, Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj Gamę Renault. Modny kaptur rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
2: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
3: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
2: Oraz bekonu i syropu klonowego.
3: Trudno wskazać faworyta.
2: Spróbuj, może tobie się uda.
3: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
4: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
5: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
6: Co kupiłaś?
5: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
6: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
5: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
0: Reklama.
7: Radio na wakacje.

0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: Za 17 minut godzina 13, niedzielne już popołudnie i my, zgodnie z tym, co mówiłem, przenosimy się teraz do Antonina, gdzie w Pałacu Myśliwskim Książąt Radziwiłłów w Antoninie i w tej bliskiej okolicy pięknej, zielonej rozpoczyna się drugi dzień weekendu z Radziwiłłami. Na miejscu jest Damian Klimiński, który opowie wam o tym, jak to będzie dzisiaj przebiegać, co się wydarzy, na jakie atrakcje możecie liczyć i czy już nad Antoninem świeci słońce. Cześć, witaj.
2: Cześć, dzień dobry. Jeszcze troszkę chmur jest, ale rozgonimy je bardzo szybko, bo dzisiaj bardzo fantastyczna impreza. Weekend z Radziwiłłami w klimacie lat 70. Słuchajcie, startujemy niebawem, bo startujemy już o godzinie 13. A tutaj w samym Pałacu Książąt Radziwiłłów obok mnie znajduje się wicedyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, pani Boża Chęczyca, pomysłodawczyni całego tego zamieszania. Już trzecia edycja tego wydarzenia trwa w tym roku, tak jak wspomniałem, w klimacie lat 70. Dzień dobry i od razu pytam, dlaczego te lata 70. w historii pałacu są tak ważne?
3: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Tak, lata 70. są bardzo ważne dla naszego pałacu, ponieważ po wojnie, po tej całej zawierusze komunistycznej, pałac niestety zaczął popadać w ruinę. I wtedy pojawił się wspaniały człowiek, Jerzy Waldorf, który ten pałac zaczął ratować i odbudowywać. Oczywiście nie robił tego sam, bo to bez tutaj lokalnych społeczników, lubowników Chopina by to się nie odbyło. Jednakże on zainicjował cały ten proces i dlatego chcemy upamiętnić już prawie 50, ponad 50 lat te czasy, żeby wszyscy pamiętali, że Chopin to także Jerzy Waldorf.
2: My między innymi wczoraj też posadziliśmy dąb jego imieniem, a poza tym przybliżaliśmy samą postać Jerzego Waldorfa w wykładach. No właśnie, drugi dzień imprezy. Dzisiaj już niedziela, dzisiaj 12 lipca i kolejne atrakcje, kolejne wydarzenia będą miały miejsce. Co na dziś dokładnie zaplanowano?
3: No, na dziś zaplanowaliśmy wiele atrakcji, podobnie jak wczoraj, czyli będą to przede wszystkim pokazy mody, oryginalnych strojów z tamtych czasów. Będą wykłady. Jednym z gości będzie pan Maciej Radziwiłł, potomek Radziwiłłów, który także opowie o tym, co się działo chociażby z arystokracją po wojnie i kiedy zabrano im wszystkie majątki i tytuły, więc myślę, że to będzie bardzo ciekawe. Pani Jolanta Soczyńska-Pic przedstawi opowieści o Jerzym Waldorfie, więc zapraszamy naprawdę serdecznie. Poza tym będzie mnóstwo atrakcji dla dzieci, będzie można skorzystać ze wspaniałej kuchni degustacyjnej w wykonaniu Macieja Bartona. No, oczywiście tradycyjnie będzie serwowany dzik. Także naprawdę, gdziekolwiek jesteście, to chcę tylko powiedzieć, u nas nie pada, w Antoninie nie pada, więc pakujcie rodziny do samochodów i przyjeżdżajcie.
2: Tak, jeszcze dopowiem, że z panem Maciejem Bartonem rozmawiałem na temat tego, co on dzisiaj będzie serwował w ramach tej degustacji. Będą to potrawy z latami 70. związanymi, tak żartobliwie zapytałem, czy będzie ta słynna lorneta z meduzą. On powiedział, że meduza tak, jak najbardziej ona będzie. Meduza będzie, a reszta we własnym zakresie.
4: Okay.
2: No, poza tym oczywiście i ryba po grecku, i flaki warszawskie. No i te piękne stroje. Sama pani dyrektor tutaj naprzeciwko mnie się znajdująca, w radiu nie widać, a szkoda.
4: To opisuj, proszę, opisuj.
2: To tak. To pani dyrektor ma sobie pacyfę na szyi i kolorową sukienkę w stylu hipisowskim, ale tak wyglądających osób jak tutaj pani dyrektor nie brakuje, prawda?
3: Tak, bardzo jest to fajne, że uczestnicy tego pikniku, nie tylko grupy rekonstrukcyjne, są poprzebierani wspaniale i muszę powiedzieć, że dzisiaj o 18 będzie rozstrzygnięcie konkursu na najlepszy strój i do wygrania jest kilkudniowy, dwudniowy pobyt w naszym pałacu.
2: I to jest kolejny z powodów, dla których warto dzisiaj się tutaj pojawić w Pałacu Książąt Radziwiłłów w Antoninie,
4: no tak,
2: właśnie podczas weekendu z Radziwiłłami.
4: Damian,
2: dziękuję,
4: powiedz jeszcze.
2: Serdecznie, pani dyrektor. Tak.
3: Dziękuję i zapraszamy.
4: To my
2: tak,
4: dziękujemy.
2: Tak,
4: tak, musisz zdradzić, czy ty też masz na sobie choćby element stroju z lat 70., czy dopiero będziesz walczył o takowy?
2: Myślę, że spróbuję powalczyć.
4: Dobrze.
2: Czy mam na sobie być może gdzieś głęboko ukryty szczegółów nie zdradzę.
4: Okej, dobrze. No to w takim razie proponuję wrócić do muzyki, a w tak zwanym międzyczasie już ruszać do Antonina, gdzie mamy kolejny już dzień weekendu z Radziwiłłami w Pałacu w Antoninie. Mnóstwo się będzie działo i przed pałacem przede wszystkim, bo tam jest barwnie, tam jest kolorowo, tam jest głośno.
2: Dziękuję bardzo serdecznie. Zapraszamy.
4: Damian Klimiński dla Was prosto z Antonina.
0: Radio Transmisja.

0: Reklama.
1: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
3: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
4: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1. Telefon 694 692 590.
0: Reklama.
5: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Za chwilę 13, za oknami coraz więcej przejaśnień, także w okolicy radia tu na Częstochowskiej w Kaliszu pojawił się błękit nieba, a to oznacza, że popołudnie ma być już całkiem przyjemne w naszym regionie i tego się trzymamy. Coraz cieplej, teraz 21 stopni, a dziś maksymalnie do 25. Wieje z północy do 20 km na godzinę, na barometrach nadal dość stabilnie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 13.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Dyplomaci odradzają podróże do Kataru po wymianie ciosów na Bliskim Wschodzie. Ukraina musi rozliczyć się z historii UPA, mówią polscy politycy. W lasach obrodziło grzybami. Uważajmy na trujące. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska ambasada w Katarze odradza podróżowanie do tego kraju. W wakacje lepiej wybrać inny kierunek niż Bliski Wschód. Tej nocy doszło do kolejnej wymiany ognia między USA a Iranem. Irańczycy ostrzelali amerykańskie jednostki m.in. właśnie w Katarze i Omanie. Za nami 83. rocznica ludobójstwa Polaków na Wołyniu. Jeśli Ukraina chce wejść do Unii Europejskiej, musi rozliczyć się ze swoją historią i odciąć się od nacjonalizmu, mówią zgodnie polscy politycy. Przy czym robią to w różny sposób i różnie rozkładają akcenty. Wawrzyniec Zakrzewski.
5: Premier Donald Tusk mówi o prawdzie, o tym, że fundamentem wspólnoty europejskiej jest nazywanie rzeczy po imieniu.
6: Kto chce przyłączyć się do tej wspólnoty, musi być na tę prawdę gotowy. Jesteśmy dziś odpowiedzialni za naszą przyszłość i bezpieczeństwo naszych dzieci i wnuków. To wspólna odpowiedzialność Polski, Ukrainy, Europy.
5: Tymczasem PiS, a dokładnie kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek, nie widzi już dla Ukrainy miejsca w Europie.
7: Składamy projekt uchwały w sprawie sprzeciwu wobec członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej w związku z gloryfikacją sprawców zbrodni wołyńskiej.
5: Mowa tu o niedawnej, krytykowanej przez wszystkich polskich polityków decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA.
4: Deszczowa aura spowodowała wysyp grzybów w lasach. Lekarze przypominają o ryzyku. Pomyłka może być śmiertelnym zagrożeniem, ostrzega toksykolog profesor Natalia Pawlas.
8: Grzyby, które należą do tych grzybów cytotoksycznych, czyli zawierających amanitynę, jest bardzo silną toksyną działającą na wątrobę. To nie jest tylko muchomór sromotnikowy, ale to są też muchomór jadowity, muchomór wiosenny, niektóre czubajeczki, hełmówki.
4: Dlatego warto kierować się zasadą: zbieramy to, co znamy, jeśli mamy wątpliwości, lepiej nie ryzykować. Francja, Hiszpania, Argentyna, Anglia to półfinałowe pary piłkarskiego mundialu. W nocy po dogrywkach awansowali Argentyńczycy i Anglicy. Do domu wraca Szwajcaria i Norwegia. Półfinały we wtorek i środę. W USA nadal zostaje sędzia Szymon Marciniak. Możliwe, że dostanie do prowadzenia jeden z ostatnich czterech meczów.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: To oznacza, że nasi nadal są na tym mundialu. I to cieszy. I to już na etapie półfinałów być może. 3 minuty mamy po 13:00.

0: Reklama.
1: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoich marzeń.
3: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
0: Reklama.

0: to oczywiście pan Robert i grupa Phil z numerem Pokaż na co cię stać. Dzisiaj pokazać mogą na co stać solenizanci. Trzeba przygotować coś fajnego. Dobra kawa, dobre ciasto, coś do tego, jeśli będzie okazja. Pokazać na co was stać kulinarnie na przykład. Dziś świętuje Andrzej, świętuje także Bruno. Warto się wybrać z życzeniami do Leona, Natana oraz do Weroniki. Panie i panowie, wszystkiego dobrego dla was. Muzycznych niespodzianek od Radia Centrum na pewno dziś nie zabraknie, więc słuchajcie i bądźcie blisko radia.
1: Radio Centrum. Kierunek lato.
2: Reklama.
3: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
4: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży KIM. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży KIM już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na ciebie już dziś. Centrum Podróży KIM. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
2: Reklama.
5: Billboard,

0: Dua Lipa muzycznie, a Lipy nie ma na mistrzostwach i są mistrzowie nawet. O tym Łukasz Kostecki teraz, o lekkoatletach.
1: No tak, nic tak nie cieszy jak medal na mistrzostwach Polski, a w szczególności ten z najlepszego krusztu, czyli ten złoty, a taki dostał też sprinter z Ostrowskiego Klubu Sportowego i o tym więcej powiemy o 13.30.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: 13.30 na zegarach i czas na wiadomości. Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Trwa drugi dzień weekendu z Radziwiłłami. Ponadto zaprosimy na Dni Odolanowa, a na koniec sport i ostrowski sprinter mistrzem Polski.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Dziś drugi dzień weekendu z Radziwiłłami. Wydarzenie ma na celu nie tylko bawić, ale również przypomnieć historię Pałacu Myśliwskiego w Antoninie i osób, które przyczyniły się do jego uratowania. A taką osobą bez wątpienia był pisarz i dziennikarz Jerzy Waldorf.
4: Jerzy Waldorf był, nazwijmy, człowiekiem instytucją. Jego pióra i uwag często władze, szczególnie lokalne, się bały. Tu, kiedy to zobaczył, będąc na miejscu, dokonując wizji lokalnej, w jakim to jest opłakanym stanie. Ze względu na wagę tego punktu na mapie polskiej kultury zaczął grzmieć i pewnie ze względu, że też i władzom zależało na pewnym poklasku. Nie mogły wszystkich robić wbrew społeczeństwu. No poskutkowały. Władze centralne wpłynęły na władze lokalne i zaczął się remont.
2: Powiedział Radiu Centrum profesor Michał Jarnecki. Wczoraj zasadzono dąb imienia Jerzego Waldorfa. Dziś o jego życiu i wkładzie w odrestaurowanie pałacu opowie m.in. Jolanta Sroczyńska-Piec, autorka książki Książę, historia pewnego szaleństwa, czyli rzecz o Michale Radziwille. A dziś w programie m.in. degustacja potraw z dzika, dyskusja o modzie męskiej, a także wybór najlepszego stroju z lat 70. Pełen program znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: Radio Centrum i tu i tam.
2: W Dni Odolanowa 2026 to 3 dni pełne koncertów, atrakcji i wydarzeń towarzyszących. Zacznie się w piątek, 24 lipca w Galerii Forum, gdzie zaplanowano wystawę prac artystów związanych z Odolanowym.
5: Zapraszamy serdecznie. I w tym czasie też już na scenie głównej zaczynają się atrakcje, koncerty. Pierwszym koncertem to jest scena młodych, czyli występy dzieci i młodzieży związanych z Odolanowskim Domem Kultury. Następnie koncert Back to Man. Nam taki ukłon w stronę Kory. Kolejny występ i to już będzie gwiazda wieczoru, czyli Grumi. Zapraszamy młodych, starszych. Po koncercie oczywiście każdego dnia mamy zabawę taneczną, każdego dnia to jest inny zespół.
2: Powiedziała Radio Centrum Anna Jakubczyk, szefowa Domu Kultury w Odolanowie. Sporo będzie się działo również w sobotę i niedzielę.
5: Od rana mamy zawody wędkarskie, później mamy ogólnopolski turniej szachowy. Zaczynamy później o godzinie 16 na scenie głównej koncertem Odolanowskiej Orkiestry Dętej, po czym o 17.30 mamy taki związany tutaj z odolanowskim środowiskiem artystycznym koncert zespołu To Nic, po czym przenosimy się w takie klimaty troszkę bałkańskie, etniczne i to będzie koncert zespołu Dikanda, no i gwiazda wieczoru, czyli film.
2: Dodała Anna Jakubczyk. W niedzielę gwiazdą wieczoru będzie Dawid Kwiatkowski, ale 2 godziny przed nim na scenie zagra zespół 2+1. Będą to 30. jubileuszowe Dni Odolanowe, a partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum. Dawid Grząka, sprinter klubu sportowego Stal LA Ostrów, młodzieżowym mistrzem Polski w biegu na 100 metrów. 22-latek złoty medal wywalczył w sobotę podczas rozgrywanych w Krakowie 48. PZLA Mistrzostw Polski U23.
6: Dawid Grząka już w sezonie halowym był w życiowej formie. Na otwartym stadionie potwierdza, że znajduje się w wyśmienitej dyspozycji, ocierając się o rekordy życiowe. Do Krakowa na Mistrzostwa Polski U23 jechał z 2. wynikiem w Polsce. Już w eliminacjach potwierdził, że będzie chciał się bić z Sebastianem Liburą o złoto. Lider krajowych lis uzyskał taki sam czas jak Dawid Grząka, 10 sekund i 38 setnych. W finale podopieczny trenera Michała Walczaka wystrzelił z bloków startowych i już na pierwszych metrach uzyskał minimalną przewagę nad Liburą. Bieg znakomicie nie oddał prowadzenia do mety, finiszując na pierwszej pozycji z czasem 10 sekund i 34 sekundy, zaledwie o 0,02 sekundy gorszym niż rekord życiowy Grząki sprzed miesiąca z Jeleniej Góry. W niedzielę drugi dzień Mistrzostw Polski w Krakowie z medalowymi szansami Emilii Twardowskiej w skoku wzwyż oraz sztafety męskiej 4x100 metrów. Oczywiście z udziałem Dawida Grząki. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: holiday.
1: Reklama.
2: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60. Intar Kalisz, Wrocławska 48.
3: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
1: Reklama.
0: Radio na wakacje.

0: Za 8 minut godzina 14, kiedy wy macie urlopy, oni mają swoje żniwa. Mowa o oszustach, którzy działają bardzo intensywnie w sieci, jak się okazuje. I podczas lata, podczas wakacji oferują bardzo często bilety na koncerty, na festiwale, które biletami nie są. I po przyjeździe na festiwal okazuje się, że to wszystko jakieś takie fałszywe i nie wejdziemy. Tak więc bilety na koncerty kupujmy tylko i wyłącznie z pewnego źródła. O tym będziemy mówić w wiadomościach, te kolejne już o 14. A po 14 będzie z wami Grażyna Marciniak, z którą na pewno jeszcze wielokrotnie będziemy przenosić się do Antonina, gdzie, przypomnę, trwa weekend z Radziwiłłami. O szczegółach piszemy dla was na rc.fm i będziemy do Antonina zaglądać. Tomek Michalak, dzięki, do usłyszenia.
1: Radio Centrum, kierunek lato.

0: doesn't matter.
1: Reklama.
2: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
3: Garnitur!
4: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
5: Natura, cisza, alpaki. Szukasz wyjątkowej atrakcji dla całej rodziny? Odwiedź Alpakotele w Kamieniu koło Kalisza. Wybierz się na spacer z alpaką po malowniczych trasach i spędź niezapomniane chwile wśród natury. Organizujemy także urodziny, ogniska i odwiedzamy Twoje wydarzenia z alpakami. Rezerwacje 575 210 320. Alpakotela. Więcej niż spacer.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Sporo chmur nadal na południu Wielkopolski, ale z każdą godziną będzie więcej przejaśnień, tak mówią synoptycy i tak właśnie to widać za naszym radiowym oknem również w Kaliszu. Oby tak było. Na termometrach 22 stopnie, dziś maksymalnie do 25. Dobra wiadomość, nie powinno już padać. A warunki biometeo dzisiaj obojętne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 14.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Tragiczne pożary lasów w Hiszpanii, zginęło już 12 osób. Wojewoda Dolnośląska utrzymała zakaz korzystania z wody na rzece Bóbr. Bilet na koncert kupujmy z pewnego źródła, radzą eksperci. Chodzi o ewentualny zwrot kosztów, gdyby coś nie wypaliło. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pożary lasów w Hiszpanii, jedne z najtragiczniejszych w historii. W prowincji Almeria na południu kraju zginęło już 12 osób. 23 osoby są poszukiwane.
5: Oglądałem telewizję i usłyszałem, jak wiatr nagle przybrał na sile. Wyszedłem więc sprawdzić, co się dzieje i zobaczyłem wielką czarną chmurę. A przynajmniej tak mi się wydawało, że to chmura. Pomyślałem, rany, lepiej zamknę drzwi, a 5 minut później usłyszałem bicie do drzwi. Bierz pieniądze, karty i wychodź. No tak, tak. Tak trzeba było uciekać.
4: Mówi turysta z Wielkiej Brytanii. W związku z pożarami jutro do Almerii uda się premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Spada liczba tak zwanych namułów w rzece Bóbr na Dolnym Śląsku w okolicy remontowanej zapory w Pilchowicach. Wojewoda Dolnośląska nie znosi zakazu korzystania z wody, bo jest w niej nadal zbyt dużo zawiesin i bakterii niebezpiecznych dla zdrowia. W czerwcu spuszczono wodę ze zbiornika, spowodowało to śmierć ponad 20 tysięcy ton ryb. Kontrolerzy nadal sprawdzają, czy nie doszło do nieprawidłowości ze strony wykonawcy remontu. Pogoda na razie nie zachwyca, ale po weekendzie będzie cieplej, jak mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
6: W rejonach podgórskich będzie największe ryzyko przelotnych opadów deszczu i burz, na Mazurach także, natomiast najwięcej rozpogodzeń wygląda na to, że będzie na Pomorzu.
4: A wyraźne ocieplenie już właściwie wszędzie przyjdzie w środę. W najlepsze trwa sezon koncertowy. Rzecznik konsumenta radzi kupować bilety tylko u organizatorów albo na sprawdzonych portalach. To ważne, dlatego by w razie odwołania imprezy otrzymać zwrot pieniędzy. Adriana Wałęga, powiatowy rzecznik konsumentów z Bielska-Białej.
7: W ramach jakiejś odsprzedaży kupimy od osoby fizycznej, która na przykład z pewnych przyczyn, nie wiem, nie może iść na koncert, odsprzedaje taki bilet, to wtedy nie będzie nas chronić ustawa o prawach konsumenta. Więc mieć świadomość przy zakupie.
4: I jak dodaje ekspertka, przy zakupie biletu przez internet nie obowiązuje prawo do 14-dniowego zwrotu bez podania przyczyny, tak jak to jest przy większości zakupów online.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: My tu teraz nie o zakupach, my tu teraz o wolnym, o weekendzie, o tym, że możemy odpoczywać, o tym, że możemy słuchać dobrej muzyki. 3 minuty po 14, manam. No i tak spokojniej trochę, niech mija nam czas. Grażyny Marciniak, dzień dobry, cześć.

0: Reklama. Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też. To poprosimy.
3: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Reklama.

albo po prostu zrobi kawę popołudniową, a może właśnie przygotował obiad. Kwadrans po 14, nie wiem co u was w niedzielę, u nas na pewno sporo będzie tych różnych historii, będziemy zaglądać tu i tam, między innymi do Antonina, tutaj weekend z Radziwiłłami, gdybyście znaleźli jeszcze chwilę, to przenieście w lata 70, warto właśnie tutaj, tu na pewno sporo historii jeszcze związanych z tym tematem i będziemy się przemieszczać również do Antonina, ale będziemy także i przemieszczać się muzycznie, bo tutaj podróż w różne strefy czasowe, no i w różne style muzyczne w końcu. Mamy na to czas weekendowy, mamy na to letni czas i mamy na to taką ochotę. O, na przykład tu, proszę bardzo, prawie koncert.

0: Life is life. Reklama.
1: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów.

0: Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoich marzeń.
1: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
2: Reklama.
3: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: 23,5 minuty po godzinie 14. Jaki to piękny czas. Mistrzostwa Europy w szybowaniu w powietrzu. No dzisiaj z uwagi na pogodę odwołano te zawody, ale jeszcze będziemy do tego wracać. I kolejne spotkania dotyczące Akademii Myśli Przepięknych przed nami. O, przepiękne myśli to jest naprawdę już zaczarowanie rzeczywistości. 14.30, informacje z regionu już za kilka minut.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Jest 14.30 o tym, co w regionie południowej Wielkopolski opowie Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Kolejne spotkania w ramach Akademii Myśli Przepięknych przed nami, ponadto wakacyjny Book Crossing w Pleszewie, a na koniec szybowcowe Mistrzostwa Europy w Michałkowie.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Przełom lipca i sierpnia w gminie Ceków Kolonia upłynie pod znakiem spotkań z historią. 31 lipca odbędą się kolejne spotkania w ramach Akademii Myśli Przepięknych, wspólnego projektu cekowskiego samorządu, biblioteki w Cekowie oraz Stowarzyszenia Nasze Kaliskie.
4: Będą prelegentami Magdalena Rigamonti, Cezary Korycki oraz Jan Grabowski. Magdalena Rigamonti to dziennikarka prasowa i radiowa, też autorka książek. Cezary Korycki, popularny youtuber, autor kanału Historia, jakiej nie znacie. I Jan Grabowski, badacz dziejów II wojny światowej. Oni też, ci prelegenci, będą również 1 sierpnia i będą obecni na inscenizacji historycznej, która odbędzie się w Cekowie. Będzie to inscenizacja Powstania Warszawskiego.
2: Powiedziała Radiu Centrum Laura Wojtysiak, dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej imienia Stefana Floriana Garczyńskiego w Cekowie Kolonii. Ponadto 31 lipca odbędzie się spotkanie promujące książkę wydaną przez cekowską bibliotekę Chcieliśmy być wolni, autorstwa Marii Łeszyk, wnuczki powstańców warszawskich osiadłych w Cekowie, opowiadająca historię rodziny Adamczyków. Spotkanie odbędzie się w restauracji Magnolia w Cekowie. Początek o 17:00, natomiast godzinę później odbędzie się panel dyskusyjny z Magdaleną Rigamonti, Cezarym Koryckim i Janem Grabowskim.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Stacja Biblioteka w Pleszewie zaprasza na wakacyjny Book Crossing Zaczytane Lato, czyli wymianę książek między czytelnikami. Wasza ulubiona książka może mieć tego lata więcej przygód niż nie jeden turysta.
5: Do wtorku 14 lipca do biblioteki w Pleszewie przy ulicy Kolejowej można przynosić książki, które już przeczytaliśmy i chcemy przekazać dalej. Ważne, by były w bardzo dobrym stanie. Potem przyjdzie czas na drugi etap akcji. 16 lipca w czwartek każdy będzie mógł wybrać nowe tytuły, które umilą letni wypoczynek. Pomysł jest prosty. Jedna przeczytana książka wraca do obiegu i trafia do kolejnego czytelnika. Dzięki temu domowe półki robią się lżejsze, a wakacyjna biblioteczka zyskuje świeże pozycje, często zupełnie nieoczekiwane literackie odkrycia. Akcja odbywa się w czytelni naukowej na pierwszym piętrze stacji Biblioteka. Organizatorzy Book Crossingu Zaczytane Lato zachęcają. Zamiast pozwolić książkom kurzyć się na półkach, warto dać im nowe życie i nowych czytelników, bo najlepsze wakacyjne podróże zaczynają się nie na dworcu czy na lotnisku. Czasem wystarczy otworzyć książkę, która może być początkiem czyjejś wakacyjnej przygody. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: 84 pilotów z 21 krajów przemaszerowało w sobotę ulicami Ostrowa Wielkopolskiego, by na stadionie lekkoatletycznym przy ulicy Kusocińskiego wziąć udział w ceremonii otwarcia 24 szybowcowych Mistrzostw Europy w klasach klub, standard i 15-metrowej. Pierwsze konkurencje miały zostać rozegrane w niedzielę, ale z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne zmagania odwołano. O tym, jaka aura jest najtrudniejsza dla pilotów i co decyduje o sukcesie, opowiedział Radiu Centrum Łukasz Błaszczyk z Aeroklubu Ostrowskiego.
6: Najgorsze dla nas to są okresy z burzami. Burze są nieprzewidywalne. Najlepsze serwisy prognostyczne szacują to, one nie określają tego w 100% i my musimy po prostu obserwować na bieżąco rozwój sytuacji i być na łączności z kierownikiem ekipy, który ma podgląd radarowy lepszy niż my w szybowcu.
7: Co decyduje tak naprawdę o sukcesie? Doświadczenie, umiejętności, troszeczkę szczęścia?
6: Dobrze pan określił. Natomiast starsi piloci, starzem ode mnie, na przykład Janusz Centko, opowiadał mi o swoim lataniu i generalnie pierwsze dziesiątce trzeba przelatywać najlepiej przez całe zawody, już nie mówię o pierwszej piątce, ale żeby latać równo, bo ryzykując na przykład, wchodząc bardzo późno na trasę lub zbyt wcześnie, można przegrać całe zawody w jedną konkurencją.
2: Powiedział Radiu Centrum Łukasz Błaszczyk. Do Ostrowa przyleciało 21 narodowych ekip, w tym gościnnie Argentyńczycy, którzy rywalizują poza konkursem, wszak są to Mistrzostwa Europy. Najliczniejszą, bo 7-osobową ekipę stanowią reprezentanci Polski. Partnerem medialnym Mistrzostw jest Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Ech, jeszcze ruszam. Na pewno pogoda dopisze. 25 minut do godziny 15, a to już Ania Dąbrowska.

0: Reklama.
1: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.

0: Ski. Będzie muzyka, energia, letni klimat i wydarzenie, na które czekamy cały rok. 30 dni od Olanowa. 24, 25 i 26 lipca. Zapraszają burmistrz gminy i miasta Odolanów, Rada Gminy i Miasta Odolanów oraz Odolanowski Dom Kultury.
1: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, plac niepodległości 33, www.bank.blaszki.pl.
2: Reklama.

0: Tematyka lat 70. XX wieku głównym motywem przewodnim trzeciej edycji weekendu z Radziwiłłami i w Pałacu Książąt Radziwiłłów w Antoninie jesteśmy już od wczoraj. Dzisiaj już od 13:00 kolejne wykłady i kolejne spotkania i kolejne podejmowanie tego tematu lat 70. i kolejni goście. Kasia Górcewicz z nami, przenosimy się do Antonina.
1: Tak, dzisiaj z wielką przyjemnością przenosimy się do Antonina, bo pogoda nam dopisuje. Poza tym dzieje się tutaj tyle, że naprawdę warto wybrać sobie dzisiaj właśnie jako kierunek Pałac Myśliwski Książąt Radziwiłł w Antoninie. Są z nami goście, również przedstawiciel rodziny Radziwiłłów, pan Maciej Radziwiłł. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu.
1: Jak się wraca do Antonina? Bo wiem, że bywa pan tutaj prawie co roku.
2: Jest to piękne miejsce, wyjątkowy pałac związany z rodziną od ponad 200 lat. Piękne miejsce i cieszę się, że to miejsce też żyje nie tylko muzyką Chopina, ale też organizowane są różne imprezy dla ludzi z okolic czy turystów, którzy spędzają tutaj czas i to jest wspaniałe. Myślę, że lepszego losu ten pałac nie mógł otrzymać.
1: Dzisiaj też o historii rodziny Radziwiłł będziemy sporo opowiadać, zwłaszcza tej powojennej. Pan na co dzień pracuje jako finansista, jest pan socjologiem, ale z tą kulturą cały czas jest pan związany, również z tym swoim rodowodem. Teraz ukazała się książka, o której będziemy mówić. Dlaczego właśnie jest dla pana takie ważne, żeby oddać głos Radziwiłłom?
2: Myślę, że jest zainteresowanie historią tej rodziny. Zresztą jak cofamy się wstecz, im dalej, tym bardziej historia jest historią elit. No, tak się składa, że akurat ta rodzina praktycznie od XV wieku utrzymywała się przez wiele stuleci w ścisłej elicie. Więc jest to w dużej mierze historia Polski, no a ja pochodzę też od wielu innych rodzin znanych z historii, jak Czartoryscy, Zamojscy, Sapiechowie, Lubomirscy, Potoccy. To wszystko dosyć blisko w kolejnych tam kilku pokoleniach w moim rodowodzie. Myślę, że jesteśmy takimi samymi ludźmi jak wszyscy obywatele Polski, ale mamy to, przynajmniej niektórzy z nas, takie poczucie długiego trwania, brania odpowiedzialności też za tą historię dobrą i złą, wielką i małą, ale to jest zawsze Polska. I nawet jeżeli dzisiaj te rodziny nie odgrywają żadnej roli w polityce, nie są też w elicie najbogatszych ludzi, to myślę, że wszyscy jesteśmy trochę dziedzicami tej Rzeczypospolitej Szlacheckiej. I jak patrzymy na chociażby na ten film 1670, no to można go odczytywać jako satyrę na dawną szlachtę, ale jest to przede wszystkim satyra na nas, dzisiaj żyjących Polaków, bo chcemy czy nie, dziedziczymy właśnie po tych wszystkich Radziwiłłach, Czartoryskich i innych rodzinach wszystko, co dobre i złe, bo no, wzór idzie zawsze od elity w dół, chociaż to przenikanie się i pewna mobilność społeczna w tych dawnych czasach była całkiem spora. Było dużo rodzin, no chociażby takich jak Zamojscy, czy Sapiechowie, czy Sobiescy, którzy w ciągu jednego, dwóch pokoleń dochodzili do ścisłej elity, a inne rodziny znikały z tej elity. Więc ale to jest po prostu nasza historia i myślę, że nie ma co mówić o tym, że jest historia szlachty i ludzi, którzy nie są ze szlachty, tylko raczej używać słowa elita. Przy czym to nie w, Nie w sensie wartościującym, że to są jacyś lepsi ludzie, tylko po prostu to są osoby w danym okresie historycznym, którzy mają władzę, mają pieniądze, mają prestiż i bez względu na to, czy chcemy, czy nie, to zawsze takie osoby w każdym społeczeństwie się pojawiają.
1: Tak, i myślę, że ważne też jest odczarowanie tej historii, bo o tym, co złe zarówno w tej kulturze, w tej historii ludowej, jak i właśnie w historii elit pamiętamy, a o tym, co dobre, czasami przymykamy oko i nie do końca. Będziemy o tym rozmawiać już o godzinie 15 podczas spotkania. Zachęcamy, żeby właśnie w tym spotkaniu wziąć udział, a jeśli nie zdążycie na 15, no to my tutaj jesteśmy aż do wieczora, więc naprawdę warto się wybrać do Antonina.
0: Maciej Radziwiłł, przedstawiciel Rodzin Radziwiłłów, gościem Kasi Górcewicz, no i także rozmówcą podczas spotkań dzisiaj, podczas weekendu z Radziwiłłami. Jak Kasia mówiła, już za kilka minut o 15, a jeszcze program znajdziecie na RCFM i tutaj szczegóły dotyczące tego, co możecie dzisiaj jeszcze zobaczyć i co usłyszeć. Także w Pałacu Myśliwskim Książąt Radziwiłłów w Antoninie, gdzie trwa weekend z Radziwiłłami pod hasłem Lata 70. XX wieku.
3: Radio Centrum. I tu y tam.
4: ¿Qué es lo que estamos a rular? Y empezó el verano. ¡Fuego! ¡Fuego!

0: Reklama.
1: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
0: Reklama.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Przenosimy się przed 15 do Krakowa, gdzie Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce i dobre wyniki, o których opowiem Maciej Kmiecik.
2: W strugach chlebnego deszczu stalowcy zdobyli złoty medal w sztafecie 4x100 metrów. Mężczyzn w składzie Karol Błaszczak, Michał Jopek, Piotr Stojanowski i Dawid Grzonka-Ostrowska. Sztafeta nie była faworytem do złota, owszem, oczywiście do medalu tak, ale do złota faworytem był zespół AZS-u AWF-u Katowice, który prowadził przez 3/4 dystansu. Na ostatniej zmianie popełnił jednak drobny błąd, a rozpędzony Dawid Grzonka, który odebrał pałeczkę od Piotra Stojanowskiego, pobiegł jak na mistrza Polski na 100 metrów przystało. Fantastyczny finisz pochodzącego z Krotoszyna reprezentanta Stali Ostrów Dawida Grzonki, który wbiegł na metę z metrową przewagą nad Dominikiem Kamudą z AZS-u AWF-u Katowice i zapewnił tym samym Ostrowianom złoty medal. To drugi złoty krążek Stali, drugi złoty krążek Dawida Grzonki, bo przypomnę, że wczoraj po południu został on młodzieżowym mistrzem Polski właśnie na 100 metrów. 41 sekund 57 setnych to czas zwycięzców klubu sportowego Stal Ela Ostrów Wielkopolski, którzy wyprzedzili AZS AWF Katowice i AZS AWF Wrocław. To drugi krążek złoty dla stalowców. Równolegle rozgrywany był konkurs w skoku wzwyż, też w strasznych, ekstremalnych wręcz warunkach pogodowych, momentami w strugach ulewnego deszczu. I tam rywalizowała Emilia Twardowska, która zajęła trzecie miejsce, zdobyła brązowy medal z wynikiem 176 cm. Ten wynik 6 cm poniżej jej rekordu życiowego, no ale też trudno było oczekiwać, by w tak ciężkich warunkach, w strugach deszczu, te rezultaty były zbliżone do rekordów życiowych. 176 cm dziś dało brązowy medal, złoto dla Mai Słodzińskiej, faworytki, a brąz dla Martyny Konieczko. A więc Stale z 43 PZL Mistrzostw Polski do lat 23, które właśnie kończą się w Krakowie, wróci z trzema medalami, dwoma złotymi i jednym brązowym. Szybciutko spoglądam jeszcze na tabelę, klasyfikację medalową. Na ten moment to daje Stali siódme miejsce w klasyfikacji medalowej, jeśli chodzi o punkty. Tutaj tak dużo tych punktów nie było. Na ten moment jest 18 miejsce, ale tu jeszcze nie ma doliczonych punktów Emilii Twardowskiej, więc bardzo udany występ Stali na Mistrzostwach Polski do lat 23. Na tym nie koniec sportowych emocji w niedzielne popołudnie. Co prawda dziś odwołano pierwszą konkurencję 24. szybowcowych Mistrzostw Europy w Michałkowie z uwagi na warunki atmosferyczne, które rano i do południa nie pozwalały na latanie. Miejmy nadzieję, że jutro ta pogoda będzie lepsza dla pilotów, ale deszcz nie przeszkadza póki co w Bydgoszczy żużlowcom Mumfin Magnusa Ostrów, którzy za dokładnie półtorej godziny, o godzinie 16.30, rozpoczną mecz w ramach Metalka z drugiej Ekstraligi z niepokonanym liderem, a bramczyk Polonią Bydgoszcz. Oczywiście zdecydowanym faworytem tego meczu są gospodarze, no ale zobaczymy, jakie Ostrowianie poradzą sobie w paszczy lwa w starciu z liderem i zdecydowanym faworytem. O tym będziemy mówić od godziny 16.30, a przypomnę, dwa złote medale Stali i jeden brązowy na Mistrzostwach Polski w Krakowie. Halo Studio.
1: Dziękuję, Maciej Kmiecik, i do usłyszenia.
3: Radio Transmisja.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Pogoda na dziś.
1: A co do tej pogody dzisiejszej, rzeczywiście nie dla tych, którzy szybują w przestworzach. Zachmurzenie duże, jeszcze troszkę kropiło. No teraz już chyba się wypadało w regionie. Możliwe przejaśnienia większe. 24 stopnie teraz na słupku rtęci. Wiatr z kierunków północnych, momentami jeszcze dosyć porywisty.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
5: Właśnie minęło.
1: 15.
3: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Zakazy kąpieli nad morzem. Pogoda jest niebezpieczna. Julia Świrydenko przestanie być premierem Ukrainy, zapowiedział Wołodymyr Zełenski. Policja złapała na raz w jednym samochodzie dwóch pijanych kierowców z zakazem jazdy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na blisko 60 kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązuje zakaz kąpieli. Większość zamknięto z powodu wysokich fal, silnego wiatru i prądów wstecznych, gdzie nie gdzie z powodu przekroczonych norm mikrobiologicznych. Zakazy obowiązują właściwie na całym polskim wybrzeżu, a także w Gdańsku, Brzeźnie, na Wyspie Sobieszewskiej i Mierzei Wiślanej. Niedługo pogoda ma się polepszyć, wrócą upały. Lekarze przypominają, by zadbać o skórę, chronić ją przed palącym słońcem. 4,5 tysiąca osób rocznie zapada na czerniaka, jeden z najbardziej agresywnych nowotworów. Podstawą profilaktyki jest używanie kremów z filtrem SPF 50, unikanie palącego słońca i badanie znamion raz w roku u dermatologa, tłumaczy dr Luiza Marek Józefowicz.
6: Zawsze musimy zwracać uwagę na to, czy mamy jakieś nowe znamiona na skórze, czy te nowe znamiona różnią się kształtem, kolorem, strukturą, czy są bardziej wyniosłe, czy są bardziej asymetryczne, czy gdzieś nie podkrwawiają, nie sączą, nie wyróżniają się w jakiś szczególny sposób od tych znamion, które już mamy na skórze.
5: Co trzecia osoba chora na czerniaka umiera. Teraz Ukraina. Zapowiedź odwołania premier tego kraju Julii Świrydenko. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że potrzebne są zmiany w rządzie. Skierował premier Świrydenko do objęcia, cytat, ważnego kierunku współpracy z kluczowym partnerem Ukrainy. Dwóch pijanych kierowców zatrzymanych w jednym samochodzie. W Bielsku koło Płocka policja chciała zatrzymać auto z niesprawnym oświetleniem. Kierowca nie zatrzymał samochodu, skręcił w boczną uliczkę. Tam porzucił auto i uciekał pieszo. Został zatrzymany, ale to nie koniec historii, opowiada Monika Jakubowska z płockiej policji.
7: Porzucona Skoda nagle ruszyła ponownie. Jak się okazało, za kierownicą wsiadł pasażer, który również próbował oddalić się z miejsca kontroli.
5: Obaj kierujący okazali się kompletnie pijani. Obaj mieli też sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. W dodatku w samochodzie było troje dzieci pod opieką trzeźwej, jak się okazało, matki. We wtorek zostanie otwarte Beskidzkie Centrum Narciarstwa imienia Adama Małysza w Wiśle. Przybliży historię narciarstwa ze szczególnym uwzględnieniem skoków. Placówka stanęła w samym sercu parku w centrum Wisły.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Kolejny punkt na mapie do obejrzenia i do pojawienia się tam może i nawet w wakacje. 4 minuty po 15 wracamy do muzyki.

0: que te hace llorar.
1: Reklama.
2: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Reklama.
6: Radio Centrum. Kierunek lato.

O, ładnie, jeśli serce dyktuje nam rytm, to jest właśnie to, o co chodzi. 12 lipca w kalendarzu, dzisiaj niedziela. Na co dzisiaj jesteście nastawieni? Mam nadzieję, że na same dobre informacje. Dzisiaj pamiętajcie o tych, którzy świętują, którzy mają urodziny i którzy mają imieniny. Jest Andrzej, Bonifacy, Bruno, jest Eusebiusz, Felix i Misław. Dzisiaj ma imiona i imieniny. I jeszcze są takie imiona jak Leon, Leona, Marcjanna i Weronika. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie. Wszystkiego, co najpiękniejsze. Nie tylko latem. Come on.

0: Radziwiłł w Antoninie. Ten weekend, z uwagi na to, że to weekend z Radziwiłłami i weekend z latami 70., a już niebawem, jeszcze w lipcu, również konfrontacje chopinowskie. O nich opowiemy w wiadomościach o 15.30.
1: Reklama.
2: Taxi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
1: Telefon 196-23.
2: Taxi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
1: Jedynym celem Taxi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23. Reklama.
3: Radio

0: Minęła 15.30, pora na informacje z regionu południowej Wielkopolski. No tym, co w okolicy, opowie Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiat krotoszyński z nagrodzonym projektem. Szczegóły za chwilę. Ponadto 43. konfrontacje chopinowskie w Antoninie, a na koniec sport i mistrz świata na żużlu ogłasza koniec kariery.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Powiat krotoszyński zrealizował projekt współfinansowany z funduszy europejskich dla Wielkopolski na lata 2021-2027, którego celem było podniesienie jakości danych dotyczących geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz wdrożenie nowoczesnych e-usług geodezyjnych opartych na modelach 3D. Inwestycja ma pozwolić na usprawnienie obsługi mieszkańców, projektantów, geodetów i gestorów sieci, a także zwiększyć bezpieczeństwo oraz efektywność procesów inwestycyjnych. Realizacja przedsięwzięcia została dostrzeżona również na szczeblu ogólnopolskim. Powiat krotoszyński zdobył drugie miejsce w 7. edycji konkursu Innowacyjny Samorząd w kategorii powiatów. Kapituła konkursu doceniła wykorzystanie nowoczesnych technologii, w tym rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, które wspierają cyfryzację usług geodezyjnych oraz usprawniają procesy związane z planowaniem i realizacją inwestycji.
1: Więcej informacji na www.rc.fm.
2: Czas na 43. konfrontacje chopinowskie, na które zapraszają Stowarzyszenie Wielkopolskie Centrum Chopinowskie Antonin w Ostrowie Wielkopolskim oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. W lipcu Pałac Myśliwski Książąt Radziwiłł w Antoninie gościć będzie dwa koncerty.
3: W niedzielę 12 lipca przed miejscową widownią zaprezentuje się Yu Chen Zhang, chińska pianistka, która skończyła studia magisterskie w Konserwatorium Muzycznym Giuseppe Verdiego w Mediolanie, a od 2022 roku studiuje na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Artystka występowała z recitalami we Włoszech, Polsce i Chinach, a w Antoninie zaprezentuje utwory autorstwa Fryderyka Chopina i Leopolda Godowskiego. Tydzień później w Pałacu Książąt Radziwiłłów wystąpi duet fortepianowy Per Quattro, który tworzą Joanna Kaczmarska-Bierzyńska i Robert Adamczak. Pianiści w 2016 roku stworzyli zespół, który może poszczycić się bogatym repertuarem klasycznej literatury fortepianowej na cztery ręce oraz na dwa fortepiany. W programie znajdą się utwory Franza Schuberta czy Claude'a Debussy. Oba niedzielne koncerty rozpoczną się o 19:00. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
2: Tai Woffinden, trzykrotny indywidualny mistrz świata na żużlu, ogłosił w sobotę zakończenie profesjonalnej kariery sportowej. Wszystko na skutek urazów i kontuzji, jakich 35-letni żużlowiec nabawił się w ostatnich latach.
4: O tym, że Tai Woffinden nosi się z zamiarem zakończenia kariery, mówiło się już po ostatnim meczu z Polonią Piła, przegranym przez Mumfin Magnus Ostrów. Brytyjczyk po miesięcznej przerwie wrócił na tor, ale pojechał bardzo słabo. To samo miało miejsce w Szwecji. Tai Woffinden w sobotę rano poinformował w swoich mediach społecznościowych, że dodatkowe badania potwierdziły większy uraz niż tylko złamane żebra i łopatkę. Wykazały uraz w miejscu przyczepu ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego do guzka większego kości ramiennej. Ścięgno oderwało się wraz z fragmentem kości, więc konieczna jest teraz operacja, aby to naprawić. Czas zadbać o właściwe wyleczenie kontuzji, napisał Woffinden. Kilka godzin później brytyjski żużlowiec w poruszającym wideo ze łzami w oczach oznajmił swoim kibicą, że kończy profesjonalną karierę. Po wielu przemyśleniach doszedłem do wniosku, że nadszedł czas, aby wycofać się z profesjonalnej jazdy na żużlu. To nie była łatwa decyzja, bo żużel przez wiele lat był częścią mojego życia i ukształtował mnie jako człowieka, powiedział Tai Woffinden. Decyzja Brytyjczyka nie jest jakimś szczególnym osłabieniem dla Mumfin Magnusa Ostrów, bowiem Woffinden w tym sezonie po powrocie na tor po prawie dwóch latach przerwy spisywał się słabo. W jego miejsce pojedzie z pewnością inny były mistrz świata, Chris Holder. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Do tematów żużlowych to my dzisiaj jeszcze wrócimy, bo odjadą swój kolejny mecz żużlowcy Mumfin Magnusa Ostrów w Bydgoszczy od 16.30, a teraz 25 minut do 16.00.

0: Reklama. Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1. Telefon 694 692 590.
1: To będą

0: Kozłowski. Będzie muzyka, energia, letni klimat i wydarzenie, na które czekamy cały rok. 30 dni od Olanowa. 24, 25 i 26 lipca. Zapraszają burmistrz gminy i miasta Odolanów, Rada Gminy i Miasta Odolanów oraz Odolanowski Dom Kultury.
1: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
1: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
3: Reklama.
4: Radio na wakacje.

0: Ja rozumiem, że mundial porywa, ale żeby aż tak inspirował, przede wszystkim głównie rodziców w Peru, którzy ponad 500 dzieciom nadali w czasie mundialu imię Haaland na cześć napastnika Norwegów i ten temat między innymi w wiadomościach o 16. No, trochę szkoda, bo już Norwegów nie zobaczymy, ale nie zobaczymy też Polek, które nie zdołały awansować do turnieju finałowego Ligi Narodów, jeśli chodzi o siatkarskie emocje. Tu bez happy endu również. Szczegóły w wiadomościach o 16.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Reklama.
2: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
3: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na Ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
4: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
5: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej Twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
1: Reklama.
6: Radio Centrum 106.4 FM.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Nie powiem, urozmaicony mamy ten dzień dzisiaj, jeśli chodzi o pogodę. I były opady deszczu, które już ustały. I zachmurzenie umiarkowane okresami duże. Teraz już więcej przyjaśnień oraz pogodzeń w regionie. Jeszcze do 24 stopni maksymalnie. Wiatr słaby i umiarkowany okresami porywisty z zachodu, już skręca na północny zachód. Biometr wreszcie z niekorzystnego będzie się zmieniał w neutralny. A ciśnienie na razie delikatnie wzrasta.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 16. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Zmarł amerykański senator Graham, zwolennik wzmacniania wschodniej flanki NATO. Motocykliści pojechali na Wołyń uczcić ofiary zbrodni. Peruwiańczycy uwielbiają norweskiego piłkarza. 500 dzieci dostało imię Haaland. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sojusz transatlantycki stracił jeden ze swoich najsilniejszych głosów. Tak rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór mówi o zmarłym amerykańskim senatorze Lindseyu Grahamie. Republikanin zmarł dziś w wieku 71 lat. Od 2022 roku dziesięciokrotnie odwiedził Ukrainę. Według Wewiura był przyjacielem Polski i orędownikiem wschodniej flanki NATO. Kilkudziesięciu polskich motocyklistów przyjechało na Wołyń do Łódzka, by upamiętnić ofiary zbrodni wołyńskiej. Robią to co roku. Odwiedzają po drodze polskie cmentarze i dawne polskie osady. Mówi Henryk Kozak, komandor wołyńskiego rajdu motocyklowego.
4: Teraz też odwiedziliśmy około 20 miejsc. Ludzie się zatrzymywali samochodami, a dopytywali. Nie mieliśmy problemy z motocyklami, bo dziury są po prostu potężne, ale pomoc była okazywana nawet w tym gorącym czasie. Wszystko było ok.
3: Wczoraj odbyły się państwowe uroczystości związane z 83. rocznicą zbrodni wołyńskiej. Prawie 300 skarg wpłynęło do sanepidu dzięki nowej funkcji M-Obywatela. Od kilku dni użytkownicy aplikacji mogą zgłaszać przypadki, które stanowią zagrożenie dla zdrowia, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
5: Największa grupa, połowa tych zgłoszeń dotyczy stanu sanitarno-epidemiologicznego czy stanu higienicznego. Mniej więcej 25% zgłoszeń dotyczy żywności, czyli już nie miejsca, a produktu. Tu mamy efekt sezonu wakacyjnego widoczny, dlatego że to są często punkty żywienia otwierane sezonowo.
3: Do zgłoszenia można dodać zdjęcia, nagrania lub dokumenty. W aplikacji są też widoczne statusy zgłoszeń. Wielkie siatkarskie emocje, niestety bez happy endu. Polki przegrały w Osace z Japonią 2-3, nie zdołały awansować do turnieju finałowego Ligi Narodów. Wyprzedziły je w tabeli właśnie tym bezpośrednim meczem Japonki. A Polki ostatnie trzy turnieje z rzędu kończyły z brązowym medalem. Tym razem zwolnią miejsce na podium. Piłkarski mundial inspiruje rodziców w Peru. Ponad 500 peruwiańskich dzieci otrzymało w czasie mundialu imię Haaland na cześć najlepszego napastnika Norwegów. Norwegia właśnie odpadła, więc prawdopodobnie licznik Haalandów na razie się zatrzyma.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3 minuty po 16. U nas licznik muzyczny się nie zatrzymuje. Gramy dalej. I tutaj oczywiście sporo hitów na lato.

0: Reklama.
1: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, plac niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Reklama.

0: Chyba właśnie nie odkochaliście się, a zakochaliście się w tej piosence, bo to numer jeden zestawienia listy przebył w top 30, czy na całe wakacje, czy tylko na jeden tydzień, czy może na dwa. Wszystko zależy od tego, czy będziecie jeszcze pamiętać przy wypoczynku albo przy okazji tych letnich tematów o tym, żeby zagłosować na RCFM.
1: Top 30 i gra muzyka.
2: Reklama.
3: Agrifirm w Topoli Wielkiej, lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
2: Reklama.

0: co wczoraj działo się w Antoninie, co dzieje się dzisiaj, dzisiaj i jutro i pewnie jeszcze długo będziemy wspominać to, co podczas drugiego dnia weekendu z Radziwiłłami dzieje się, a dzieje się dzisiaj jeszcze sporo. Lata 70. przede wszystkim, to nie tylko zabawa, ale też będziemy przypominać historię Pałacu Myśliwskiego w Antoninie i osób, które przyczyniły się do uratowania tego miejsca. Taką osobą też bez wątpienia był wielka postać, osobowość Jerzy Waldorf. O tym wspomnimy jeszcze w wiadomościach o 16.30, zapraszając również jeszcze do Antonina.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: 16.30 na zegarach. Już Łukasz Kostecki po raz kolejny z garścią informacji z regionu południowej Wielkopolski. Posłuchajmy, co ma nam do powiedzenia.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Trwa drugi dzień weekendu z Radziwiłłami. Ponadto zaprosimy na dni Odolanowa, a na koniec sport i ostrowski sprinter mistrzem Polski.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Dziś drugi dzień weekendu z Radziwiłłami. Wydarzenie ma na celu nie tylko bawić, ale również przypomnieć historię Pałacu Myśliwskiego w Antoninie i osób, które przyczyniły się do jego uratowania. A taką osobą bez wątpienia był pisarz i dziennikarz Jerzy Waldorf.
3: Jerzy Waldorf był, nazwijmy, człowiekiem instytucją. Jego pióra i uwag często władze, szczególnie lokalne, się bały. Tu, kiedy to zobaczył, będąc na miejscu, dokonując wizji lokalnej, w jakim to jest opłakanym stanie, ze względu na wagę tego punktu na mapie polskiej kultury, zaczął grzmieć i pewnie ze względu, że też i władzom zależało na pewnym poklasku, nie mogły wszystkich robić wbrew społeczeństwu, no poskutkowały. Władze centralne wpłynęły na władze lokalne i zaczął się remont.
2: Powiedział Radiu Centrum profesor Michał Jarnecki. Wczoraj zasadzono dąb imienia Jerzego Waldorfa, a dziś w programie m.in. degustacja potraw z dzika, dyskusja o modzie męskiej, a także wybór najlepszego stroju z lat 70. Pełen program znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Dni Odolanowa 2026 to 3 dni pełne koncertów, atrakcji i wydarzeń towarzyszących. Zacznie się w piątek, 24 lipca w Galerii Forum, gdzie zaplanowano wystawę prac artystów związanych z Odolanowym.
4: Zapraszamy serdecznie. I w tym czasie też już na scenie głównej zaczynają się atrakcje, koncerty. Pierwszym koncertem to jest scena młodych, czyli występy dzieci i młodzieży związanych z Odolanowskim Domem Kultury. Następnie koncert Back to Manam, taki ukłon w stronę Kory. Kolejny występ i to już będzie gwiazda wieczoru, czyli Grumi. Zapraszamy młodych, starszych. Po koncercie oczywiście każdego dnia mamy zabawę taneczną, każdego dnia to jest inny zespół.
2: Powiedziała Radio Centrum Anna Jakubczyk, szefowa Domu Kultury w Odolanowie. Sporo będzie się działo również w sobotę i niedzielę.
4: Od rana mamy zawody wędkarskie, później mamy ogólnopolski turniej szachowy. Zaczynamy później o godzinie 16 na scenie głównej koncertem Odolanowskiej Orkiestry Dętej, po czym o 17.30 mamy taki związany tutaj z odolanowskim środowiskiem artystycznym koncert zespołu To Nic, po czym przenosimy się w takie klimaty troszkę bałkańskie, etniczne i to będzie koncert zespołu Dikanda, no i gwiazda wieczoru, czyli film.
2: Dodała Anna Jakubczyk. W niedzielę gwiazdą wieczoru będzie Dawid Kwiatkowski, ale 2 godziny przed nim na scenie zagra zespół 2+1. Będą to 30. jubileuszowe dni Odolanowa, a partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum. Dawid Grząka, sprinter klubu sportowego Stal L.A. Ostrów, młodzieżowym mistrzem Polski w biegu na 100 metrów. 22-latek złoty medal wywalczył w sobotę podczas rozgrywanych w Krakowie 48. PZLA Mistrzostw Polski U23.
5: Dawid Grząka już w sezonie halowym był w życiowej formie. Na otwartym stadionie potwierdza, że znajduje się w wyśmienitej dyspozycji, ocierając się o rekordy życiowe. Do Krakowa na Mistrzostwa Polski U23 jechał z drugim wynikiem w Polsce. Już w eliminacjach potwierdził, że będzie chciał się bić z Sebastianem Liburą o złoto. Lider krajowych lis uzyskał taki sam czas jak Dawid Grząka, 10 sekund i 38 setnych. W finale podopieczny trenera Michała Walczaka wystrzelił z bloków startowych i już na pierwszych metrach uzyskał minimalną przewagę nad Liburą. Bieg znakomicie nie oddał prowadzenia do mety, finiszując na pierwszej pozycji z czasem 10 sekund i 34 setne sekundy, zaledwie o 2 setne sekundy gorszym niż rekord życiowy Grząki sprzed miesiąca z Jeleniej Góry. W niedzielę drugi dzień Mistrzostw Polski w Krakowie z medalowymi szansami Emilii Twardowskiej w skoku wzwyż oraz sztafety męskiej 4x100 metrów. Oczywiście z udziałem Dawida Grząki. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: I już nadrabiamy te informacje, bo żyjemy od Macieja dzisiaj, że fantastycznie w Krakowie udało się naszym zawodnikom, naszym, tak sobie mówię, ale to nasi z ostrowskiej sztafety, chłopaki 4x100 metrów wygrali złoto, tam w ogóle 3 medale dzisiaj padły dla ostrowskich lekkoatletów.

0: Nie w Barcelonie, a w Bydgoszczy, też blisko gwiazd żużla, są żużlowcy Moonfin Magnusa Ostrów i tam walczą. Kolejny mecz odjeżdżają dzisiaj na torze w Bydgoszczy, no i trzymamy kciuki za dobre wyniki. Nam oczywiście o tym, co tam się dzieje, opowie nam już teraz Maciej Kmiecik.
1: Start do drugiego wyścigu juniorskiego. Kasper Andrzejewski w kasku czerwonym, Paweł Sitek w białym, Maksymilian Pawełczak w niebieskim i w żółtym, Nikodem Łuczak i na razie dobrze Paweł Sitek, ale wyprzedzony na dystansie na tym pierwszym okrążeniu przez Maksymiliana Pawełczaka, czwarty Nikodem Łuczak. W pierwszym wyścigu było 3-3, Ostrowianie wygrali start na 5-1, ale Kai Hukenbeck wyprzedził zarówno Jonasa Seiferta Salka, jak i Gleba Czugunowa, czwarty niespodziewanie Szymon Woźniak i ten pierwszy wyścig zakończył się małą niespodzianką, bo faworytem byli oczywiście gospodarze z Bydgoszczy, niepokonany zespół Abramczyk Polonii Bydgoszcz w wyścigu drugim. Duże odległości pomiędzy zawodnikami, z dużą, ogromną wręcz przewagą prowadzi Maksymilian Pawełczak przed Pawłem Sitkiem, trzeci jedzie Kacper Andrzejewski, czwarty też niestety daleko z tyłu Nikodem Łuczak, który można powiedzieć, że tak na serio prawie debiutuje w ligowym ściganiu, bo jechał wcześniej w Pile tak z konieczności, z rezerwy wtedy, a dzisiaj jako można powiedzieć pełnoprawny zawodnik w wyścigu juniorskim, tym razem punktów nie zdobył. Na rezerwę przesunięty Filip Seniuk, jeśli chodzi o drużynę Moonfin Magnusa Ostrów. 4-2 wygrywa Abramczyk Polonia Bydgoszcz wyścig drugi i po dwóch biegach 7-5 prowadzenie faworyzowanych gospodarzy. Szybciutko jeszcze składy obu drużyn. Gospodarze Abramczyk Polonia Bydgoszcz, Szymon Woźniak z dziewiątką, Adam Putkowski z dziesiątką, ale on pewnie będzie zmieniany za każdym razem z rezerwy. Wiktor Przyjemski będzie za niego wskakiwał. 11 Kai Hukenbeck, 12 Aleksander Łoktajew, 13 Krzysztof Buczkowski z numerem 14, Maksymilian Pawełczak, 15 Kacper Andrzejewski i numer 16, wspomniany Wiktor Przyjemski, lider klasyfikacji cyklu SGP2 indywidualnych mistrzostw świata juniorów. W tym cyklu startuje również drugi z bydgoskich juniorów, Maksymilian Pawełczak. No i Moonfin Magnus Ostrów Wielkopolski, siódma drużyna w tabeli, ale wciąż z matematycznymi szansami, nazwijmy to w ten sposób, na udział w fazie playoff. Gleb Czugunow z jedynką, Chris Holder z dwójką, trójka Jonas Seifer-Ksak, numer 4 Jakub Krawczyk, piątka to Fryderyk Jakobsen, numer 6 Paweł Sitek, siódemka Nikodem Łuczak i 8 Filip Seniuk. Ostrowianie bez Taja Wolfindena w składzie, bo Taj Wolfinden wczoraj ogłosił zakończenie jakże swojej bogatej, ale też bolesnej w kontuzję i urazy kariery sportowej, ale jest Brytyjczyk z drużyną i pomaga swojemu zespołowi. Zapowiedział, że będzie do końca sezonu z ekipą, w której zakończył swoją karierę sportową. Wyścig trzeci przed nami. Fryderyk Jakobsen w kasku żółtym, Aleksander Łoktajew w niebieskim, Chris Holder w kasku białym i Krzysztof Buczkowski w kasku czerwonym. No i faworytami ponownie wydają się być bydgoszczanie, ale to tak naprawdę Fryderyk Jakobsen może ich pogodzić. On w świetnej formie, choć ten ostatni mecz z Polonią Piła też mu nie do końca wyszedł. Przypomnijmy, że Duńczyk zostaje już w drużynie z Ostrowa na kolejny sezon. No i zobaczymy. Sekundy dzielą nas od startu tego trzeciego wyścigu. 7-5 dla Abramczyk Polonii Bydgoszcz. Jakobsen w kasku żółtym przy krawężniku. Oby wyszedł spod taśmy dobrze, bo wtedy będzie łatwiej mu dobrze rozegrać pierwszy wyścig równo ze startu, ale chyba najlepiej Buczkowski z zewnętrznej. Jakobsen wysunął się na zewnętrzną, ale tam Buczkowski szybszy przy samej bandzie i na 3-3 układa się ten wyścig trzeci, a więc Ostrowianie cały czas w kontakcie z faworyzowanym zespołem z Bydgoszczy. Drugi jedzie Fryderyk Jakobsen, trzeci Chris Holder i zamyka stawkę Aleksander Łoktajew. Jakobsen próbował tam znaleźć szybką ścieżkę pod bandą, ale Buczkowski, który zna ten bydgoski tor jak własną kieszeń, okazał się szybszy z czwartego pola. Pojechał jeszcze szerzej i tam napędził swój motocykl. Jadą już trzecie okrążenie, kończą w zasadzie nawet ten trzecie kółko. Jakobsen cały czas blisko Buczkowskiego, stara się wejść za koło, a z kolei Łoktajew atakuje Chrisa Holdera, Jakobsen teraz bardzo blisko, ale nie wcisnął się Rybalowi, a za to wciska się Chrisowi Holderowi Łoktajew. Teraz Holder ma jeszcze szansę na ripostę i kończy się ten wyścig właśnie wynikiem 3-3, bo Holder w ostatnim momencie odbił tą trzecią pozycję Łoktajewowi, wygrał Buczkowski przed Jakobsenem, trzeci Chris Holder i czwarty Aleksandr Łoktajew, a więc po trzech wyścigach nie jest tak źle, jak można byłoby się spodziewać. Ostrowianie przegrywają, ale tylko 8-10. Halo Studio.
2: Radio Transmisja. Reklama.
3: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny kaptur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
2: Reklama.
4: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: sporo, naprawdę sporo, bo prawie 30 miejsc, gdzie przejazdy kolejowo-drogowe będą przebudowane na bezkolizyjne skrzyżowania, może zyskać. To ma poprawić bezpieczeństwo. Czyli zamiast szlabanów będą tunele pod torami i wiadukty nad nimi. Ten temat między innymi w wiadomościach o 17 na antenie Radia Centrum. Będzie też między innymi o przejęzyczeniu w nazwie przystanku w komunikacji miejskiej w Poznaniu, ale już chyba wszystko wróciło do normy językowej. Szczegóły o 17.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: I przenosimy się do Bydgoszczy, gdzie żużlowcy Mundwin Magnusa Ostrów walczą z drużyną Polonii Bydgoszcz. Co na torze? O tym Maciej Kmiecik.
1: Na torze jest ciekawie, jest dużo walki i jest całkiem nieźle dla Ostrowian, biorąc pod uwagę, że pojechali tam prawie jak na skazanie. 10 do 14 przegrywają po czterech wyścigach. Niestety Kuba Krawczyk w tym czwartym wyścigu przyjechał do mety ostatni. Początkowo prowadził Paweł Sitek, ale wyprzedził go na dystansie były mistrz świata juniorów, aktualny wicemistrz świata juniorów Wiktor Przyjemski. Teraz wyścig piąty, przystanie 14.10 dla Bydgoszczan. Kai Hugenbeck w kasku czerwonym, Jonas Seifert-Salk w kasku białym, Aleksandr Uktajew w niebieskim i Jakub Krawczyk w żółtym już gotowi do startu. No i zobaczymy, jak Kuba Krawczyk z tego czwartego zewnętrznego pola. Nieźle ze startu Jakub Krawczyk. Dobrze też Jonas Seifert-Salk. Krawczyk przechodzi na prowadzenie. Salk jedzie trzeci, 4 do 2. Układa się ten wyścig dla Ostrowian. No, naprawdę jest dobrze. Wszyscy są tutaj pod wrażeniem jazdy skazywanych na pożarcie żużlowców Tomasza Gapińskiego. Kuba Krawczyk w swoim stylu, można powiedzieć, po pierwszym nieudanym starcie, w drugim już idzie dobrze i oby tak do końca. Ta piękna sylwetka, położenie na motocyklu w kasku żółtym. Krawczyk kończy drugie okrążenie, zanim jedzie Kai Hugenbeck, który tam mocno stara się naciskać Ostrowianina. Wychowanka też do Ostrowi. Trzeci Jonas Seifert-Salk zamyka stawkę Aleksandr Uktajew. 4 do 2. Pierwsza trójka szykuje się dla Ostrowian. Pierwsze biegowe zwycięstwo u lidera tabeli. No myślę, że bydgoszczanie są zszokowani tym, jak ciężko im idzie, jak trudno muszą wypracowywać przewagę, a teraz nawet w tym piątym biegu tracą 2 punkty do Ostrowian, bo Jakub Krawczyk właśnie melduje się na pierwszym miejscu. Drugi Kai Hugenbeck, trzeci Jonas Seifert-Salk i czwarty Aleksandr Uktajew. Pierwsze biegowe zwycięstwo Ostrowian w tym meczu. No i stan spotkania po 5 biegach 16 do 14. Lider prowadzi z Mundwin Magnusem Ostrów Wielkopolski, ale tylko różnicą 2 punktów. Halo Studio.
2: Radio Transmisja. Reklama.
3: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
2: Reklama.

0: Radio Centrum. Radio na wakacje.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
0: Pogoda na dziś.
2: No i słońce zrobiło teraz swoje, od 24 do 25 stopni teraz już maksymalnie. To, co na subkurtencie możemy zobaczyć, jest w tej chwili. Wiatr jeszcze okresami porywisty z zachodu i z północnego zachodu. Ciśnienie lekko rośnie, biometr już jest neutralny, a nad Polską utrzymuje się dość chłodne powietrze polarne morskie.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 17.
3: Radio Centrum.
0: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: W polskiej polityce pojawiła się nowa partia, Unia Centrum. A na Ukrainie zmiany w rządzie. Julia Swirydenko nie będzie już premierem. Marszałek Foch czy marszałek Fosz? No właśnie, kłopotliwe nazwisko. Za chwilę odpowiedź. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Unia Centrum, tak nazywa się nowa partia wchodząca w skład koalicji rządzącej. Tworzą ją głównie politycy, którzy jakiś czas temu razem z Pauliną Hennig-Kloską opuścili Polskę 2050. I to właśnie minister klimatu stanie na czele nowego ugrupowania.
5: Unia Centrum będzie mocnym fundamentem koalicji 15 października, w której jako minister odpowiedzialny za klimat i środowisko mam też przyjemność nasze środowisko reprezentować.
4: Władze partii zapowiadają na wrzesień konwencję programową. Premierka Ukrainy Julia Swirydenko oświadczyła, że ustępuje ze stanowiska po rozmowie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Wcześniej dymisję zapowiedział Zełenski. We wpisie na platformie X napisał, że to element przygotowań do nowego etapu współpracy z zagranicznymi partnerami. Zamiast szlabanów, tunele pod torami i wiadukty nad nimi. Ministerstwo Infrastruktury i PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły listę 29 miejsc, w których przejazdy kolejowo-drogowe zostaną przebudowane na bezkolizyjne skrzyżowania. Inwestycje mają poprawić bezpieczeństwo, ale jak zapowiada minister infrastruktury Dariusz Klimczak, mają też zakończyć problemy z korkami, tam gdzie częste przejazdy pociągów blokują ruch.
6: Zdarzają się miejscowości, gdzie natężenie ruchu kolejowego jest tak duże, że szlaban jest zamknięty przez 16 godzin na dobę.
4: Jednym z miejsc, gdzie przejazd zniknie, jest Oława, gdzie minister ogłosił wyniki projektu. Ale nowe obiekty powstaną też m.in. w Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku i Szczecinie. Przejęzyczenie w nazwie przystanków komunikacji miejskiej w Poznaniu. Pasażerowie słyszeli komunikat skwer marszałka Focha, a powinno być marszałka Fosza, bo tak zgodnie z regułą należy czytać jego nazwisko. Zarząd Transportu Miejskiego podmienił ten lapsus i wyjaśnia.
7: No doszło po prostu do pewnej omyłki. Umknęło to nam, natomiast tak szybko jak to dostrzegliśmy, natychmiast zareagowaliśmy. Mamy ogromny szacunek dla marszałka Fosza.
4: Mówi rzecznik Transportu Miejskiego w Poznaniu Bartosz Trzebiatowski, a rzeczony marszałek Fosz, pisany Foch, był jednym z autorów zwycięstwa aliantów w I wojnie światowej i zwolennikiem odzyskania przez Polskę niepodległości.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Najważniejsze chyba to, że szybko naprawiono błąd. 3 minuty po 17:00 i my tutaj teraz będziemy zupełnie ponad czasem, tak hitowo, muzycznie. No i oczywiście tylko osadzeni jesteśmy bardzo mocno w letnim klimacie i w wakacjach.
0: Hity ponad czasem. Radio Centrum.

0: Reklama.
1: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
0: Reklama.
2: Radio na wakacje.

0: I znów przenosimy się na tor do Bydgoszczy, gdzie żużlowcy Munfin Magnusa Ostrów rozgrywają mecz za bramczyk Polonią Bydgoszcz. Maciej Kmiecik.
1: Przed nami wyścig ósmy. Po 7 biegach 23 do 19 prowadzenie gospodarzy. W wyścigu siódmym osamotniony Frederik Jakobsen. Początkowo przegrywał 5 do 1 z parą Szymon Woźniak, Wiktor Przyjemski, ale Duńczyk na dystansie wyprzedził juniora drużyny z Bydgoszczy i przywiózł do mety 2 punkty Nikodem Łuczak. Za dotknięcie taśmy został wykluczony. W zasadzie to można powiedzieć wiatr dotknął taśmy koła ostrowskiego 16-latka. Za blisko stanął taśmy startowej, wiatr zawiał i taśma dotknęła jego przedniego koła i został za to wykluczony przez sędziego Sasienia. A teraz wyścig ósmy w mocnej obsadzie i bardzo ważny wyścig. Jonas Seifert-Salk w kasku białym, Krzysztof Buczkowski w kasku czerwonym, Jakub Krawczyk w żółtym i Maksymilian Pawełczak w niebieskim. Teoretycznie zdecydowanym faworytem duet bydgoski, ale dzisiaj ta teoria na szczęście nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością i ostrowianie potrafią pozytywnie zaskakiwać. Jeszcze kilkanaście sekund do startu pozostało tego biegu ósmego. Jesteśmy praktycznie na półmetku spotkania lidera z siódmym zespołem Metalka z drugiej Ekstraligi, ale jakby przyznawano punkty za wrażenia artystyczne, to dzisiaj ostrowianie na pewno dostaliby jakiś punkcik, ale to nie łyżwiarstwo figurowe, to speedway, to żużel i ponownie świetnie ze startu duet ostrowski Jonas Seifert-Salk, ale teraz źle pojechali ostrowianie na wyjściu z tego pierwszego łuku i z tego prowadzenia Salka i Krawczyka zrobiło się 5 do 1 dla pary bydgoszczan. Piekielnie szybki Maksymilian Pawełczak na czele, drugi jedzie Buczkowski, który asekuruje młodszego kolegę, trzeci

0: na Safer Salk i czwarty Jakub Krawczyk, a więc no z tego dobrego startu nic nie wyszło, bo choć ruszyli spod taśmy nieźle, to jednak ten pierwszy wiraż lepszymi ścieżkami pojechali bydgoszczanie, którzy prowadzą w tym biegu 5-1. To pierwsze podwójne zwycięstwo gospodarzy. Szykuje się, tak jak mówiłem, bardzo mocna para. Weteran Krzysztof Buczkowski, który przeżywa swoją drugą, trzecią, a może nawet czwartą młodość i jedzie teraz po dwa punkty z bonusem, bo prowadzi ten niesamowity młodość Maksymilian Pawełczak i właśnie wygrywa wyścig ósmy przed Krzysztofem Buczkowskim, który mógłby być jego ojcem. Taka różnica wieku dzieli obu żużlowców: Abramczyk Polonii Bydgoszcz, trzeci Jonas Seifek Salk i czwarty Jakub Krawczyk, który dzisiaj jeździ w kratkę 0-3-0. No, szkoda, że Kuba nie potrafi ustabilizować tej formy. No i rośnie niestety przewaga bydgoszczan, którzy po 8 biegach prowadzą z Munfin Magnusem Ostrów 28-20. Halo Studio.
1: Radio Transmisja.

0: 26 minut pozostało do godziny 18. Jeszcze przenosimy się do Bydgoszczy. Ostrowscy Żużlowcy kontra Polonia Bydgoszcz. Maciej Kmiecik.
1: No niestety ucieka ten mecz ostrowskiej drużynie, która przegrywa po 9 wyścigach 21-33. Piekielnie mocne otwarcie trzeciej serii startów przez Bydgoszczan. Podwójne zwycięstwa w biegu 8 i 9, w biegu 10, który jest powtarzany. Przewrócił się na pierwszym łuku Aleksandr Łoktajew, ale też zanosiło się na podwójne zwycięstwo gospodarzy. I teraz Paweł Sitek w kasku białym, Kai Hukenbeck w kasku czerwonym i Frederik Jakobsen w żółtym. I teraz dobrze Ostrowianie na 5-1. Wygrywa Sitek. Jakobsen dołącza do niego po zewnętrznej. Teraz muszą jechać parą, bo tam Niemiec szarżuje i próbuje rozdzielić parę ostrowską. Paweł Sitek przy krawężniku, ale teraz Jakobsen no nie ogląda się na młodszego kolegę. Uciekł mu trochę i teraz Sitek będzie musiał sam walczyć z szarżującym Kajem Hukenbeckiem. Już wchodzi mu pod prawy łokieć, ale Sitek jeszcze odbija tą drugą pozycję, ale teraz już Niemiec szybszy na trzecim okrążeniu wyprzedza 18-latka z Ostrowa Wielkopolskiego i wyścig 10 układa się 4-2 dla Mulfin Magnusa Ostrów Wielkopolski. Zmniejszają Ostrowianie nieco strat, ale ten mecz już zaczął się układać po myśli faworyta, bramczyk Polonii Bydgoszcz, która wyścigi 8-9 wygrywała starty zdecydowanie lepiej, rozgrywała pierwszy wiraż i mknęła po podwójne zwycięstwa, a teraz na koniec wyścigu 10 3 punkty dla Frederika Jakobsena, 2 Kai Hukenbeck, 1 Paweł Sitek, 4-2 wygrywa Mulfin Magnus Ostrów Wielkopolski i tą trzecią serię kończy ze stratą 10 punktów, jest 35-25 prowadzenie faworyta, lidera niepokonanego tabeli Metalkas drugiej Ekstraligi, Abramczyk Polonii Bydgoszcz. Halo Studio.
2: Radio Transmisja.

0: reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
8: Co kupiłaś?
7: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
8: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
7: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Tu Beata z Autoplas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
0: Reklama.

0: Degustacja dzika dzisiaj w Antoninie i to już właściwie trwa. Jeżeli macie ochotę jeszcze na panel dyskusyjny na temat mody męskiej lat 70., to wszystko jeszcze w Antoninie, w Pałacu Myśliwskim Książąt Radziwiłłów, bo dzisiaj jeszcze drugi dzień weekendu z Radziwiłłami pod hasłem lata 70. XX wieku i tutaj na pewno warto skorzystać z tej propozycji i wyjechać sobie na kilka chwil.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.

0: Reklama.
1: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lizopatówek. Ulica Rogatka 20C.
0: Reklama.

0: Kasą się zajmiemy w wiadomościach o godzinie 18. Złoty wciąż słabnie, euro i dolar w górę drożeją. Te tematy między innymi w wiadomościach o 18 na antenie Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Od 25 do 27 stopni w regionie południowej Wielkopolski. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Lokalnie także po południu możliwe rozpogodzenia. Wiatr słaby i umiarkowany z północy i północnego zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 18.
1: Dwadzieścia cztery godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Tragiczny pożar lasu w Hiszpanii podobno już opanowany. Drożeje dolar i euro, powiemy zaraz dlaczego. Plastikowe worki pojawiły się w lasach, to nie są śmiecie, nie zbierajmy ich. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To jeden z najbardziej tragicznych pożarów lasów w historii Hiszpanii. Ogień, który wybuchł w prowincji Almeria na południu kraju, pochłonął życie co najmniej 12 osób. Strażacy przekazali jednak pierwsze dobre wiadomości. Według władz Andaluzji pożar został opanowany.
4: Mamy bardzo dobrą wiadomość. Ten niszczycielski, niezwykle trudny pożar został już opanowany. Dotychczasowe dane pokazują, że spłonęło około 7 tysięcy hektarów, a obwód pożaru przekroczył 40 kilometrów. Mieszkańcy wracają do domów etapami, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
3: Jutro do Almerii ma pojechać premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Złoty wciąż słabnie, kurs euro i dolara w górę. W perspektywie zagranicznych wakacji to nie jest dobra wiadomość, mówi ekonomista Michał Stajniak, wicedyrektor działu analiz firmy XTB.
5: W najbliższym czasie jest jeszcze podstawa do tego, że złoty może lekko osłabić, natomiast do końca tego roku wydaje mi się, że jest szansa na umocnienie złotego.
3: Kursy euro i dolara względem złotego rosną, bo sytuacja na rynku paliw i na Bliskim Wschodzie wciąż jest niepewna. Do tego prezes Narodowego Banku Polskiego zapowiedział możliwość obniżki stóp procentowych w najbliższych miesiącach. Rozpoczyna się największa w historii renowacja zamku w Kwidzynie na Pomorzu. We wrześniu obiekt zostanie na 4 lata zamknięty dla zwiedzających. To 14-wieczny zamek w stylu gotyckim z charakterystyczną wieżą połączoną 55-metrowym gankiem arkadowym. Plastikowe worki pojawiły się w lasach w całej Polsce. To nie są śmiecie, a specjalne pułapki na motyle brodnicy mniszki. Dzięki workom leśnicy mogą przygotować się do ochrony drzew przed larwami brudni, które są wyjątkowo szkodliwe dla drzewostanu. Mówi Damian Grzybowski z Nadleśnictwa Babki.
6: Jeżeli podejrzewamy bardzo duże występowanie tej brudnicy, w przyszłym roku wywieszamy też na drzewach lepy, które powodują, że te gąsienice, które wspinają się po korze, łapią się w te lepy. Możemy zastosować różnego rodzaju opryski agrotechniczne.
3: Leśnicy apelują, by nie zbierać i nie niszczyć pułapek przypominających foliowe reklamówki.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Najważniejsza jednak informacja jest taka, że to nie są śmieci, więc super. 3 minuty po 18. Fatum już teraz mania szybkości.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
2: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: 14 minut po 18 przenosimy się jeszcze do Bydgoszczy, gdzie Abramczyk Polonia Bydgoszcz podejmuje żużlowców Monfin, Magnusa, Ostrów. Przed nami ostatnie wyścigi. Maciej Kmiecik.
1: No niestety losy meczu już rozstrzygnięte. 48-30 prowadzi Abramczyk Polonia Bydgoszcz, która tą drugą część spotkania pojechała właśnie w swoim stylu. Lepsze starty, dojazd do zewnętrznej części toru, odbijanie się wręcz od dmuchanej bandy, jak w przypadku Kaja Hukenbecka w 12 wyścigu, no i pewne zwycięstwa, które no, zapewniły kolejne zwycięstwo drużynie z Bydgoszczy. Teraz wyścig 14. Krawczyk w żółtym, Wiktor Przyjemski w czerwonym, Jonas Seifert-Salk w białym i Krzysztof Buczkowski w niebieskim. No jakby na to nie spojrzeć, znów faworytami bydgoszczanie postawiło na jedno koło Seiferta-Salka, ale lepszy start Jakuba Krawczyka. Na razie jest drugi, ale co z tego, jak tam pod bandą przemknął obok niego Krzysztof Buczkowski. Start wygrał Wiktor Przyjemski, no i już na czele para bydgostka, ale Krawczyk odważył. Tam walczy, próbuje rozdzielić Bydgoszczan, próbuje też napędzić się po tej zewnętrznej części toru, ale to ścieżki, które znają doskonale gospodarze. Krawczyk zamknięty przez rywali, ale cały czas w kontakcie, siedzi na kole Przyjemskiemu. Przyjemski bardzo blisko z siebie z Buczkowskim, ale teraz Buczkowski po zewnętrznej, Przyjemski pilnuje krawężnika, Krawczyk tam też szaleje krawężnikiem i jest bardzo blisko Przyjemskiego, ale niestety nie jest w stanie przeprowadzić żadnego ataku, żeby wyprzedzić rywala, i kolejne 5-1 dla Bydgoszczan. Przyjemski krawężnikiem, Buczkowski po zewnętrznej, pierwszy 40-latek, Buczkowski drugi, dużo, dużo młodszy, 21-letni Przyjemski. No i kolejne 5-1, a więc 53-31. Ten wynik jest taki, jakiego można było się spodziewać przed spotkaniem, ale ten początek meczu, nawet do siódmego wyścigu, można powiedzieć, nawet do połowy, wydawało się, że Ostrowianie będą w stanie dużo bardziej postawić się drużynie z Bydgoszczy. Trochę ten mecz przypomina półfinał play-off z 2024 roku, kiedy bydgoszczanie pokonali wysoko wtedy właśnie

0: GMski 11 punktów i 2 bonusy. Hukenbeck i Woźniak jeszcze pojadą w wyścigu 15. No a Ostrowianie, początek, tak jak mówiłem, niezły, ale Gleb Czugunow dzisiaj zawiódł na całej linii. 2 punkty i 1 bonus tylko w wykonaniu tego żużlowca. Chris Holder, 6 punktów. Jazda w kratkę, taka, do której przyzwyczaił nas niestety Australijczyk, były mistrz świata z 2012 roku. Słabszy mecz dzisiaj Jonasa Seiferta-Salka. 4 punkty Duńczyka, który przecież w ostatnim meczu z Polonią Piła, tym meczu, który Ostrowianie niespodziewanie przegrali na swoim torze, zrobił aż 16 oczek. Dziś tylko 4. 4 punkty również Jakuba Krawczyka. 10 oczek w 5 startach ma Frederik Jakobsen i jego zobaczymy jeszcze w wyścigu 15. W czerwonym Woźniak, w żółtym Chris Holder, w niebieskim Kai Hukenbeck i w białym Frederik Jakobsen. 53 do 31. No i teraz obawiam się, że może być kolejne 5 do 1 dla Bydgoszczan. Te ostatnie wyścigi układają się fatalnie dla Ostrowian. W 12 4 do 2, w 13 5 do 1, w 14 5 do 1. No i oby jakimś milszym akcentem zakończyli Ostrowianie ten mecz w Bydgoszczy. Paweł Sitek, jeszcze wracając do ostrowskiej drużyny junior, mówi Magnusa Ostrów, 5 punktów w 5 wyścigach, ale on stracił na dystansie, myślę, że drugie tyle punktów, co wiózł po świetnych startach. Debiutant 16-letni Nikodem Łuczak, 0 i taśma, też punktów nie zdobył. Mówię debiutant, choć on jechał w Pile, ale tam w tamtym meczu już w ekstremalnych warunkach tak naprawdę z rezerwy wystartował i teraz już ostatni wyścig z zawodów. Pewne zwycięstwo Bydgoszczan. Ostrowianie zostają z 8 punktami w tabeli przed Celfast Wilkami Krosno na 7 miejscu. No i żeby pojechać w playoffach, musieliby zdobyć 8 punktów w 3 ostatnich meczach. U siebie z Rzeszowem, na wyjeździe w Rybniku i u siebie z Łodzią. Jest to możliwe, choć brzmi to trochę jak scenariusz science fiction. I znów świetnie ze startu Bydgoszczanie. Napędzają się tam na zewnętrzną część toru. Woźniak, obok niego Hukenbeck, którego jeszcze próbował tam podgryźć Frederik Jakobsen. 4. jedzie Chris Holder. No i niestety, tak jak obawiałem się, Bydgoszczanie w tej drugiej części zawodów złapali już ten swój fenomenalny, fantastyczny, kapitalny rytm jazdy. Wygrywają starty, mkną do bandy, odbijają się wręcz od niej i jadą po pewne 5 do 1. Taki scenariusz miał być od początku meczu, ale przypomnę, Ostrowianie przegrywali po 7 biegu tylko 19 do 23, no i patrząc na końcowy wynik, na jaki się zanosi 58 do 32, to aż się wierzyć nie chcę, że w tej drugiej części spotkania, czyli w 8 wyścigach, zdobyli Ostrowianie zaledwie 14 punktów w 2 meczu. Pewne wysokie zwycięstwo Bydgoszczan. Kończy się 15 wyścig, wygrywa Woźniak przed Hukenbeckiem. Trzeci jest Jakobsen i 4. Chris Holder. 58-32. Pewne, zdecydowane, zasłużone zwycięstwo faworyta Abramczyk Polonii Bydgoszcz, która zmierza do PGE Ekstraligi. Ostrowianie, wszystko wskazuje na to, że będą musieli bronić ligowego bytu w playdownach, aczkolwiek matematyczne szanse na playoffy jeszcze teoretycznie mają. 3 mecze do końca. 31 lipca najbliższy w Ostrowie Wielkopolskim, w piątek o 19. Do tego meczu jeszcze pozostało trochę czasu. No i Ostrowianie, miejmy nadzieję, że pospierają się na tyle, że powalczą na przykład z Gruszem od Rzeszowa. A w Bydgoszczy, przypomnę, przegrali 32 do 58. Halo Studio.
1: Dziękujemy za te relacje. Maciej Kmiecik.
2: Radio Transmisja.

0: Dosłownie leją gwiazd biegną, to już są gwiazdy w kategorii U23. My jesteśmy mistrzami Polski w sztafecie 4x100 metrów. Chłopaki w strugach deszczu, sprinterzy w składzie Karol Błaszczak, Michał Jopek, Piotr Stojanowski, Dawid Grzonka wytrzymali presję i walczyli złoty medal w Krakowie. I trzymamy kciuki za kolejne dobre wyniki. To są zawodnicy z ostrowskiego klubu. No a brązowy medal w skoków wyższy w skrajnie trudnych pogodowo warunkach wywalczyła Emilia Twardowska. Jeszcze 20 miejsce w biegu na 1500 metrów zajął Hubert Brudło. Ostatecznie zakończyli Mistrzostwa Polski U23 w Krakowie z 3 medalami. Ogromne gratulacje dla zawodników i trenerów Stali LA Ostrów Wielkopolski.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Reklama.
3: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
4: Agrifirm w Topoli Wielkiej, lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
5: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
2: Reklama.
1: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: To muzyka, dobra na lato, 17 minut do godziny 19, czerwone żagle, czerwone gitary i żagle też mogą być czerwone, bo takie płomienne od miłości już za kilka chwil. I taki właściwie można powiedzieć, że wakacyjny temat będzie też między innymi Hathaway i London Boys, to wszystko już w najbliższych minutach.
1: Reklama.
2: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
3: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
4: Na kanapie komplet.
3: Miski wypełnione po brzegi.
4: Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
3: Czekamy na pierwszy gwizdek.
4: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
5: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Wodoodporna kurtka turystyczna Kashua MH500 w promocji z apką już za 299,99 zł 99 tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 399,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
11: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days.
12: Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
1: Reklama.

0: I jeszcze w tym roku rząd chce zaostrzyć uznawanie prawa jazdy kierowców spoza Unii Europejskiej. Ten temat w wiadomościach o godzinie 19.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

Reklama. Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny kaptur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe. Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Od 25 do 27 stopni Celsjusza jutro, a będzie do nas napływać bardziej suche i cieplejsze powietrze. Od połowy tygodnia na pewno zdecydowane ocieplenie i już upały, a jutro jeszcze wiatr słaby i umiarkowany z północy i z północnego zachodu będzie troszkę to odczucie ciepła obniżał, a jutro zachmurzenie duże z większymi przyjaśnieniami, po południu także możliwe rozpogodzenia.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 19. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Jutro zaczną się kolejne ekshumacje Polaków na Wołyniu. Konie wożące turystów do Morskiego Oka są zdrowe, zapewniają lekarze. Jeszcze w tym roku rząd chce zaostrzyć uznawanie prawa jazdy kierowców spoza Unii Europejskiej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jutro zaczną się kolejne ekshumacje Polaków zamordowanych na Wołyniu. Tym razem na terenach dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka na Ukrainie. Ukraińscy nacjonaliści zamordowali tam prawie 700 Polaków. Marcin Starzec.
4: Prace potrwają do 7 sierpnia i zakończą się ponownym pochówkiem odnalezionych szczątków mieszkańców obu miejscowości. Również jutro rodzinom pomordowanych Polaków, ale już ze wsi Późniki, zostaną wręczone tak zwane noty identyfikacyjne osób, które udało się zidentyfikować w trakcie zeszłorocznych ekshumacji. Maciej Dancewicz z Fundacji Wolność i Demokracja.
5: Pierwszy raz możemy te ofiary indywidualnie nazwać, upamiętnić w sposób właściwy, czyli krzyż na tym krzyżu nazwisko.
4: A jak przekazał wiceminister kultury Marek Krawczyk, jeszcze w tym roku polska strona podejmie kolejne próby znalezienia masowych grobów we wsi Ugły.
3: Konie pracujące na drodze do Morskiego Oka przeszły badania lekarskie. 3 nie zostały dopuszczone do pracy przy wożeniu turystów, a przebadano prawie 300. Lekarze weterynarii, którzy badają zwierzęta, twierdzą, że konie są w dobrej kondycji.
6: Część nich jest niestety troszkę zatuczona i w związku z tym to może negatywnie wpływać na kwestie wysiłkowe, ale nie ma tak naprawdę się do czego czepiać.
3: Mówi Piotr Szpotański, który przebadał 280 koni. Organizacje prozwierzęce domagają się całkowitego zakazu wykorzystywania koni do transportu turystów na tej trasie i zastąpienia ich elektrycznymi busami. Jeszcze w tym roku mają być gotowe nowe przepisy zaostrzające zasady uznawania prawa jazdy kierowców spoza Unii Europejskiej. Tak mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. To reakcja na tragiczny wypadek pod Warszawą z udziałem kierowcy taksówki z Turcji, w którym zginęły 2 osoby. Holender Mathieu van der Poel wygrał 9. etap wyścigu Tour de France z Malemort do Ussel. W klasyfikacji generalnej prowadzi Słoweniec Tadej Pogacar. Murawa z finałów Mundialu na sprzedaż. Taką pamiątkę oferuje kibicom FIFA. Federacja sprzedaje murawę ze stadionu w New Jersey, tego, na którym będzie finał. Będzie ona sprzedawana w 4 kategoriach. Najtańsza za $450, a najdroższa za 3000.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: To się nazywa pamiątka. 4 minuty po 19. Wracamy do muzyki.

0: Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Reklama.

Radio na wakacje i mam nadzieję, że taka popołudniówka z muzyką na 106.4 służy przede wszystkim temu, że niedziela upływa bardzo miło i przyjemnie, no i mam nadzieję na odpoczynku 25 minut po 19, a to już Fool's Garden w poczekalni, a to już Yazoo, a to już między innymi Scorpions, będzie znowu można się zasłuchać.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego SUV-a? Odkryj gamę Renault. Modny Captur, rodzinny Symbios, technologiczny Austral, elegancki Espace i zjawiskowy Rafale. Wszystkie czekają na Ciebie. Renault Grupa Lis, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy na jazdy testowe.
0: Reklama.

0: I już 8 minut pozostało do godziny 20:20 wiadomości z kraju i ze świata. No i przed nami poprawa pogody i powrót słonecznych, upalnych dni. Dla niektórych to nie oznacza poprawy niestety, ale będzie za nim jeszcze intensywnie, tak do 27 stopni. Jeszcze ponad 300 artystów z Polski i zagranicy weźmie udział w międzynarodowych małopolskich spotkaniach z folklorem. Zaczynają się jutro, cały tydzień z folklorem. Gdybyście mieli ochotę gdzieś ruszyć właśnie w takim klimacie, to zapraszamy za kilka minut szczegóły.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: A ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Dobrej niedzieli w dalszym ciągu wam życzę, no i dobrego letniego czasu. Do usłyszenia. Grażyna Marciniak. Cześć.

0: Reklama.
1: Spakuj całą rodzinę. Weź mnóstwo bagażu i poczuj prawdziwą wolność. Nowy rodzinny Ford Tourneo Custom czeka na Ciebie dostępny od ręki. Ruszaj po wakacyjne wspomnienia z Fordem Grupa Lisopatówek. Ulica Rogatka 20C.
2: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
3: Telefon 196-23.
2: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
3: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Radio na wakacje. I gra muzyka.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Na jutro wpływ na pogodę będzie miał wyż, którego centrum znajdzie się nad Shetlandami. Nad Polskę z kierunków północnych będzie napływało powietrze polarne morskie. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Po południu także rozpogodzenia. Maksymalnie od 25 do 27 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z północy i z północnego zachodu. A biometr będzie przechodził z korzystnego w obojętny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 20.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Pomału wracają upały. Specjaliści przypominają o kremach z filtrem. PiS proponuje uchwałę przeciw przystąpieniu Ukrainy do Unii Europejskiej. Polskie siatkarki przegrały z Japonią. Nie zdołały awansować do finałów Ligi Narodów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przed nami poprawa pogody i powrót słonecznych, upalnych dni. Specjaliści przypominają, by chronić skórę przed promieniowaniem słonecznym. Oparzenia, zwłaszcza w młodym wieku, przyczyniają się do zachorowania na czerniaka. Agnieszka Wynarska.
5: Co roku w Polsce na czerniaka zapada 4,5 tysiąca osób. W ciągu ostatnich 30 lat liczba zachorowań wzrosła trzykrotnie, wylicza dr Luiza Marek-Józefowicz, kierująca kliniką dermatologii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 w Bydgoszczy.
6: Głównym czynnikiem ryzyka to są promienie ultrafioletowe, czyli promienie słoneczne, które mogą doprowadzić do wystąpienia mutacji w komórkach barwnikowych i wtedy niestety dochodzi do rozwoju czerniaka.
5: Znamiona trzeba regularnie badać u specjalisty. Jeśli zmieniają kształt, wielkość czy kolor, należy jak najszybciej skonsultować się z dermatologiem. W Polsce na czerniaka umiera około 1400 osób rocznie.
4: Politycy koalicji rządzącej krytykują propozycję PiSu, by głosować nad uchwałą w sprawie Ukrainy. Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło do Sejmu uchwałę zobowiązującą polski rząd, by zablokować wejście Ukrainy do Unii, jeśli Kijów nie wycofa się z gloryfikowania zbrodniarzy z UPA, mówi poseł PiSu Jarosław Sellin.
7: Z błędnej, szkodliwej polityki historycznej hołubiącej ludobójców, bo z taką tradycją i z takimi, w cudzysłowie, bohaterami, żaden kraj po prostu do Unii Europejskiej nie zostanie przyjęty.
4: Odpowiedzialni politycy powinni tonować emocje, odpowiada europosłanka Joanna Scheuring-Wielgus.
8: Lewica nie wejdzie w narrację czy Konfederacji, czy PiSu, czy Nawrockiego, żeby jeszcze bardziej podgrzewać atmosferę pomiędzy Polakami i Ukraińcami.
4: Zgłoszenie uchwały do Sejmu zapowiedział kandydat PiSu na przyszłego premiera Przemysław Czarnek. Ponad 300 artystów z Polski i zagranicy weźmie udział w międzynarodowych małopolskich spotkaniach z folklorem. Zaczną się jutro, potrwają tydzień. Miejscami koncertów, warsztatów i pokazów filmowych będą Myślenice, Kraków i Krynica Zdrój. Polskie siatkarki nie zdołały awansować do finałowego turnieju Ligi Narodów. Decydujący mecz przegrały z Japonią w Osace 2-3. Nie przedłużą więc znakomitej serii trzech brązowych medali w Lidze Narodów.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
0: Reklama.